przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Do godziny 7 już niewiele pozostało do wiadomości, a po 7 przypominam konkurs, co tam się dzieje, znów coś dobrego będzie do wygrania. No na razie tak wirtualnie, bo to voucher do zdobycia, ale za pomocą niego będzie można naprawdę posmakować różności w Japonice w Głogowie. Restauracja Japonika Sushi & More funduje nagrodę dzisiaj w konkursie, co tam się dzieje, a znajdziecie te restauracje w Głogowie. Rynek 93, proszę zapamiętać adres i proszę zapamiętać, że tam smaczne sushi, rozgrzewające ramen i dania z łoka, ale też inne atrakcje, o których warto pamiętać. Japonika Sushi & More dzisiaj funduje nagrodę, voucher na kwotę 100 zł do wykorzystania właśnie w tej restauracji, więc będzie o co walczyć. Po 7 bawimy się, a dokładnie o 7.15 w konkursie, co tam się dzieje.

0: Reklama.
1: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Jest już 7:00, czas na wiadomości.
1: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie mam poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2:00 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
2: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzewaniem gruzowiska. Te działania jeszcze długo potrwają.
1: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
1: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
4: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
1: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum od dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy po jednym sezonie w elicie. Do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z JKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
6: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej, szczególnie w linii z takim poświęceniem i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
5: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1-6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Huzhou pokonała Słoweńkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Zanim finiszowali kierowcy kierowcy McLarena. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
7: Oczywiście siebie na swoim torze świetnie czuję. Prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejsze. Idziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkie siły.
5: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na drugie, a ekipa z Torunia na trzecie miejsce.
8: Radio Elka, lokalne radio.

5 minut po godzinie 7 w kalendarzu poniedziałek 4 maja Florian, Grzegorz, Michał i Monika świętują imieniny. Dzisiaj dzień strażaka, hutnika i kominiarza, do końca roku 241 dni. Przy mikrofonie Kasia Prałat i Dzik. A na termometrach w regionie w okolicach 12 stopni Celsjusza. No cieplutko przy takich godzinach. Naprawdę jest różnica, zdecydowanie. W niektórych miejscach dosyć duże zachmurzenie w naszym regionie, w innych więcej błękitu. Tak czy inaczej, dzisiaj powinno być bardzo ciepło w naszym regionie. Synoptycy zapowiadają nawet 26 stopni Celsjusza, w odczuciu 28. Oj, pięknie, pięknie. Korzystajmy, bo to ostatni taki bardzo ciepły dzień w tym tygodniu. Jutro trochę chłodniej, ale nie ma co narzekać, 22 stopnie Celsjusza, tyle że już po południu pojawią się chmury deszczowe w naszym regionie i będzie padać, szczególnie już wieczorem i w nocy też będzie padać. No niestety, ale kilka takich dni deszczowych nam się szykuje i od środy chłodniej w naszym regionie, jeszcze dziś, jeszcze jutro cieplutka. Na barometrze na razie jeszcze bez zmiany 1011 hektopaskali, ale ciśnienie może pójść w górę, twierdzą synoptycy. No.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Głogów, Aleja Wolności 42.
4: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
5: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Reklama.

13 minut po godzinie 7, to już za chwileczkę. O, już nawet 13 minut po 7. Szybko czas leci, bardzo szybko, więc już za momencik startujemy z konkursem Co tam się dzieje? Bądźcie blisko, nagroda oczywiście zacna do zdobycia. Jest to co walczyć, to za chwilkę, gdy zaprezentuję dźwięk zagadkę. O 7.15.

0: I proszę bardzo, już 15 minut po godzinie 7. No to czas wystartować z naszym konkursem. Co tam się dzieje? Przypominam, Japonika Sushi & More w Głogowie funduje nagrodę Rynek 93. Proszę zapamiętać adres, a tam dużo pyszności. A nawet jeszcze oferta lunchowa w godzinach od 12 do 16 dostępna na miejscu, na wynos z dostawą. A do zdobycia w konkursie, co tam się dzieje? Voucher na kwotę 100 zł do wykorzystania w restauracji Japonika Sushi & More w Głogowie. 767-400-400. Co tam się dzieje? Chyba jeszcze raz chcecie usłyszeć dźwięk, zagadkę, no to proszę bardzo. A teraz proszę już zadzwonić pod numer 767-400-400 i powiedzieć, co tam się dzieje. Nagroda czeka, voucher na kwotę 100 zł do wykorzystania w restauracji Japonika Sushi & More. 767-400-400. Kto chciałby zdobyć tę nagrodę? Zapraszam do udziału w naszym konkursie. Pierwsza osoba już dzwoni. Dzień dobry, co tam się dzieje?
1: Dzień dobry. Czy to jest szywanie dokumentów, szywacze?
0: Nie, to nie jest to. 767-400-400, co tam się dzieje? Kto ma inną propozycję na dzisiejszy dźwięk, zagadkę? Kto słyszy coś innego niż nasza słuchaczka przed chwileczką? 767-400-400, kolejna osoba na linii. Dzień dobry, co tam się dzieje?
2: Dzień dobry, a ja słyszę taki dziurkacz. Wydajemy kartkę i robi nam dwie dziurki, żeby dać do skoroszytu.
0: To nie jest to. 767-400-400, co tam się dzieje? Chociaż trochę podobnie, ale to nie to. 767-400-400, co tam się dzieje? Kto ma jeszcze inną propozycję? Kto słyszy jeszcze coś innego? Kolejna osoba dzwoni, co tam się dzieje?
3: Halo, ale dzień dobry, czy to jest pieczątkowanie, robienie pieczątek?
0: Nie, pieczątki nie ma. 767-400-400, co tam się dzieje? No, moi drodzy, myślałam, że będzie ekspresem dzisiaj rozwiązana zagadka, a jeszcze nie. Ale myślę, że mimo wszystko prędko wszystko się wyjaśni. 767-400-400, kolejna osoba na linii. Co tam się dzieje? Halo.
4: Dzień dobry.
0: Co tam się dzieje?
4: Czy to jest liczenie na liczydle?
0: Nie, liczydła tutaj nie ma. 767-400-400, co tam się dzieje? Kto ma coś innego w głowie, przed oczami, wyobraźni, gdy słyszy taki dźwięk? Kolejna osoba dzwoni. Co tam się dzieje? Halo, co tam się dzieje?
5: To jest pisanie na maszynie?
0: Nie jest to pisanie na maszynie. Ja myślę, że to, że niewiele słychać w tle w tym dzisiaj dźwięku, to może wam sprawiać pewne przekierowanie na inne miejsca. Myślę, że normalnie więcej by się działo gdzieś w tle w tym dźwięku. A kolejna już osoba dzwoni. Co tam się dzieje?
6: Czy to jest zamykanie i otwieranie i zamykanie segregatora?
0: Nie ma segregatora, nie ma otwierania i zamykania. Więc nic się właściwie nie zgadza w tej ostatniej odpowiedzi. 767-400-400. Co tam się dzieje? Tu nie ma nic związanego z biurem. Żadne biurowe tematy, moi drodzy. To jest moje naprowadzenie. Kolejna osoba dzwoni. Co tam się dzieje? Halo, co tam się dzieje?
7: Halo, dzień dobry.
0: Słucham.
7: Czy to jest otwieranie drzwi za klamkę?
0: Nie ma klamki, nie ma drzwi, nie ma otwierania, nie ma zamykania. To wszystko proszę odrzucić. 767-400-400, co tam się dzieje? No, moi drodzy, kto ma jeszcze inną propozycję na dzisiejszy dźwięk, zagadkę? 767-400-400, co tam się dzieje? Kto jeszcze coś innego ma do powiedzenia przy dzisiejszym dźwięku? Chyba kolejna osoba dzwoni. Co tam się dzieje?
8: Dzień dobry, czy to jest metkownica do cen?
0: Nie jest to metkownica do cen. 767-400-400. No, moi drodzy, nikt jeszcze się nie zbliżył jakoś tak bardziej do tej prawidłowej odpowiedzi. Co by tutaj wam podpowiedzieć, bo już 19 minut po godzinie 7. No, może za chwileczkę, może kolejna odpowiedź będzie podpowiedzią, bo następna osoba już dzwoni. Co tam się dzieje? Dzień dobry.
9: Dzień dobry, to jest kasowanie biletów w kasowniku.
0: Nie w kasowniku. Nie w kasowniku. 767-400-400. Nie w kasowniku, ale już było gorąco, już parzyło. 767-400-400. Co tam się dzieje, moi drodzy? No już prawie, że jest ta odpowiedź. A? Dobrze czułam, że ktoś może już podpowiedzieć. Dzień dobry, co tam się dzieje?
10: To jest kasowanie biletu przez konduktora?
0: I teraz już nam się zgadza odpowiedź. Dzień dobry, jak masz na imię?
10: Dzień dobry, Ania.
0: Anno, skąd dzwonisz?
10: Z Lubina.
0: Gratulacje bardzo serdeczne. I co, poprzednia słuchaczka podpowiedziała?
10: No pewnie, chociaż ja też tak myślałam, ale no troszeczkę pomogło.
0: Troszeczkę pomogło. No dzisiaj właśnie tak sądziłam, że to, że niewiele słychać poza tym charakterystycznym dźwiękiem, może być jakąś zmyłką, ale jednak były osoby, które kojarzyły, chociaż może nie były na 100% pewne, że to to. A właśnie dzisiaj konduktor kasował bilety w naszym dzisiejszym dźwięku zagadce. Anno, opowiadaj, jak tam po majówce? Zregenerowana? Wszystko dobrze? Był odpoczynek?
10: No, odpoczynek aktywny. Aha. Rower, ogródek, działka.
0: To przy okazji też opalanie.
10: No, powiedzmy, taki skutek uboczny, można powiedzieć, majówki.
0: No tak, skutek uboczny majówki. No, ale cieszę, że jednak ta pogoda się wyklarowała i że można było naprawdę spędzić czas na przykład aktywnie, bez żadnych komplikacji pogodowych. Więc no, mam nadzieję, że pozytywnie po weekendzie majowym.
10: Bardzo. No, jak w poprzednich latach było 30 stopni w majówkę, 10 pierwszego, 10 drugiego, 10 trzeciego, no to tak no teraz właśnie. Mieliśmy kumulację.
0: Tak, zgadza się. To bardzo dobre podsumowanie tych poprzednich majówek, bo bywało faktycznie różnie. A tymczasem w tym roku nas pogoda rozpieszczała. No a teraz będziesz miała też okazję odwiedzić restaurację Japonika Sushi & More w Głogowie. No i też może się okazać, że będziesz dopieszczona za sprawą smaków, które tam się pojawiają w menu, bo voucher na kwotę 100 zł należy do ciebie.
10: No super, dziękuję bardzo.
0: No, cieszę się, że jest zadowolenie z nagrody. A kogo chciałabyś jeszcze pozdrowić?
10: Męża Tomaszka, córkę i tych, co się nie dodzwonili i nie pójdą na pyszne sushi.
0: No, dzisiaj na pewno nie wygrali, bo dzisiaj wygrywa Anna. Jeszcze tylko powiedz imię córki.
10: Lena,
0: bo akurat coś tutaj nam urwało połączenie i nie było słychać imienia. A teraz już Lena wie, że to o niej mowa. No to w takim razie gratulacje raz jeszcze, pozdrowienia, dobrego dnia życzę. Zostań przy telefonie, bo szczegóły nagrody poza anteną. A już teraz wracamy do muzyki i za chwileczkę o 7:30 informacje lokalne.

0: I na zegarze już 25,5 minuty po godzinie 7. To za chwilkę informacje lokalne. Kolejne wydanie dziś o 7.30. Świeżutkie wieści z Zagłębia Miedziowego. Ale zanim kolejne wydanie, to jeszcze zmieści się polski hit w Radiu LK Zagłębia Miedziowego, więc jeszcze muzyczka na pewno. No a konkurs Co tam się dzieje jutro wraca na naszą antenę o 7.15.
1: Czas na polski hit w Radiu LK.

0: Autopromocja.
1: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
2: W Paryżu działa.
3: Londyn okej.
2: W Madrycie super.
3: Sydney też działa.
4: I Warszawa też słucha.
1: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia. Radio
0: Elka. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego Biura Podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
5: Reklama.
7: Radio Elka, lokalne radio.
5: Jest 7:30, już czas na informacje lokalne. Przy mikrofonie Emilia Wojciechowska.
8: Dzień dobry Państwu. Czterej mężczyźni zostali zatrzymani w związku z pobiciem, do którego doszło w piątek przed północą na placu przy ulicy Topolowej w Głogowie. Poszkodowany to 28-letni Ukrainiec. Na miejscu policjanci zastali go leżącego na ziemi, opisuje Natalia Szymańska z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowany został zabrany do szpitala. W toku dalszych czynności policja zatrzymała cztery osoby. Postępowanie trwa. Wolność nie jest dana raz na zawsze. Bądźmy dumni z tego, że żyjemy w wolnym kraju i dbajmy o to, by tak pozostało jak najdłużej, mówił starosta lubiński podczas uroczystości z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, a zakończyły pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.
9: Bardzo dziękuję za tę uroczystość, za jej organizację, za uczestnictwo mieszkańców, szczególnie młodych ludzi. Możemy być dzisiaj 3 maja, każdego 3 maja dumni z tego, że jesteśmy Polakami, bo to była wielka sprawa, ta konstytucja, pierwsza w Europie, druga na świecie, ale musimy pamiętać o tym, w jakich warunkach ona została uchwalona, jak dzięki sprytowi, 2 dni szybciej, nie wszyscy głosowali, no i co działo się wokół, bo to było już po pierwszym rozbiorze Polski, przy naszej państwowości bardzo słabej, przy liberum veto, przy knowaniach, przy Konfederacji Targowickiej chwilę później i kolejnych rozbiorach. Także pamiętajmy o tym, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że żyjemy w wolnym kraju i dbajmy o to, żeby tak pozostało jak najdłużej.
8: Mówił Paweł Kleszcz, starosta lubiński. Szczególnym punktem uroczystości była inscenizacja podpisania konstytucji w 1791 roku, przygotowana przez lubińskich rekonstruktorów. Majówka minęła, zatem jak co roku po tym czasie rozpoczyna się maturalny maraton. Dziś maturzyści zasiądą do egzaminu z języka polskiego. Dokładnie za 1,5 godziny chwycą za długopisy.
10: Przez cały tydzień zaszyłam się w domu tak naprawdę i leciałam z nauką do ostatniej chwili.
11: Myślisz, że te ostatnie dni jeszcze coś pomogą? Czy ta systematyczna nauka przez 4-5 lat w zależności od szkoły no jednak będzie skutkować dobrym wynikiem?
10: Myślę, że na pewno te ostatnie dni to jest takie przypomnienie i sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy na temat różnych dziedzin.
11: Dzisiaj Polski.
10: Na pewno wszyscy obstawiają, że będzie lalka i wesele. Ja mam nadzieję, że tej lalki jednak nie będzie. I mam nadzieję, że będzie coś prostszego, coś na temat może miłości, może wędrówki i coś w tym deseń.
11: Dzień później matematyka.
10: Z matematyką na pewno lepiej niż z polskim. Na matematyce na pewno wiadomo, czego się spodziewać, ponieważ są takie pewniaki, które trafiają się co roku.
8: Matura, część pisemna, potrwa od 4 do 21 maja, a część ustna do 30 maja. Wyniki zostaną opublikowane 8 lipca. Powodzenia. Teraz w wiadomościach sport. Świąteczna niedziela nie potoczyła się po myśli piłkarzy KGHM Zagłębia Lubin. Zespół prowadzony przez Leszka Ojrzyńskiego już od 26 minuty musiał radzić sobie w dziesiątkę i mimo ambitnej postawy nie zdołał przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Bezbramkowy remis oznacza, że lubinianie stracili już matematyczne szanse na wywalczenie Mistrzostwa Polski w obecnym sezonie. Za to kibice zgromadzeni na stadionie przy Witastwo Osza zobaczyli aż 5 goli. Chrobry Głogów pokonał 3-2 ostatni w tabeli GKS Tychy, mówi trener Łukasz Becella.
12: Przed rozpoczęciem tego meczu podegraliśmy z zespołem, gdzie prosiłem zawodników, żeby nie patrzyli w tabelę, tylko skoncentrowali się na tym, że gramy z zespołem, który w ostatnich 3 meczach 2 aż wygrał i to z ŁKS-em i Pogonią Sielce. Widzieliśmy, jak to są bardzo solidni, można powiedzieć, i bardzo dobre zespoły, tak więc zdawaliśmy sprawę, że to będzie w początku bardzo ciężki mecz. I tak do tego meczu podeszliśmy.
8: Dla walczących o grę w barażach gospodarzy to ważne 3 punkty, które przybliżają ich do upragnionego celu. W piątek Głogowian czeka wyjazd do lidera rozgrywek Wisły Kraków.

0: Gwiazdy i na żiątanie. A no zegarze już 23 minuty do godziny 8. Moi drodzy, bardzo, bardzo przyjemnie, a jeszcze będzie przyjemnie za momencik. Zaraz po krótkiej przerwie kolejna dawka muzyki.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Głogów, Aleja Wolności 42.
6: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
1: Reklama.

I na zegarze już 19 minut do godziny 8, a na naszej antenie New Religion i Biurexa i Faithless. No i właśnie, odświeżona, bardzo odświeżona i trochę zmieniona wersja Insomni Faithless. No ale myślę, że będzie to tegoroczny hit, może jeden z wielu, kto wie. No i moi drodzy, po 8 giełda pracy. Przypominam, koniec majówki, trzeba się już wziąć do roboty. Przyjemnie to już było, chociaż no nie każdy miał w pełni wolny, długi weekend. Niektórzy pracowali. Niektórzy w ogóle nie odczuli, że był jakikolwiek dłuższy weekend, no ale najważniejsze, że pogoda dopisała podczas tegorocznej majówki, bez względu na to, czy był to weekend pracujący, czy też nie. No a od poniedziałku do pracy. Jeśli wy dopiero szukacie pracy, to szczególnie słuchajcie Radio Elka Zagłębia Miedziowego w okolicach 8.15. Sprawdzamy lokalne oferty. Sprawdzamy ofertę dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Jeśli wy szukacie pracy albo pracownika, to też polecam ten punkt programu. W portalu miedziowe.pl w dziale ogłoszenia w zakładce praca też będziemy szukać dla was ofert, no a wy może jeszcze zdążycie dzisiaj przed 8.15 dodać swoją ofertę. Zarówno jest to propozycja dla tych, którzy szukają pracowników, ale też dla tych, którzy szukają pracy.

Na zegarze już 12 minut do godziny 8. No, moi drodzy, myślę, że już sprawdziliście. Chociaż to też zależy, kto na którą godzinę wstaje, na którą godzinę idzie do pracy, no i jakie są te warunki jej pracy. Ale jest szansa, że sporo osób już prześledziło portal Miedzia.pl, sprawdziło galerię foto. Sporo tych zdjęć a propos wydarzeń z minionego weekendu tutaj znajdziecie. Więc kto jeszcze nie sprawdził, to polecam jak najbardziej. A ci, którzy już wszystko wiedzą na temat tego, co działo się w naszym regionie, to teraz zapraszam do zakładki Co, Gdzie, Kiedy i do działu Nie Przegap. Czas dowiedzieć się, co w nowym tygodniu w naszym Zagłębiu Miedziowym. A sporo znów wydarzeń, szczególnie jak idzie o weekend, ale w ciągu tygodnia też dzieje się. No i w maju wracają wtorki z historią do Głogowskiego Teatru. I Michał Górewski znów będzie opowiadał o historii. Dzisiaj po południu też opowie, jakie tematy zaplanował na jutro, na kolejny wtorek, więc bądźcie z nami z Radiem Elka Zagłębia Miedziowego. No co jeszcze? Oprócz tego dzieje się w tym tygodniu w naszym regionie. Pamiętajcie o zakładce Co, Gdzie, Kiedy w naszym portalu miedziowe.pl.

Zgadza, już 5 minut, niecałe 5 minut do godziny 8. Za chwilę wiadomości, informacje z kraju i ze świata. W nich m.in. o nocnej rozmowie telefonicznej prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. No i o maturzystach też będzie mowa. To za chwilkę.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo Twojego dziecka to cel każdej podróży. Właśnie dlatego w Głogowie powstało miejsce wyjątkowe dla rodziców. Salon Bobo Wózki przy ulicy Stawnej 4 to największy wybór wózków i fotelików w jednym miejscu. Wow! Prestiżowe marki światowej klasy oraz solidne rozwiązania na każdą kieszeń. Nasi doradcy pomogą Ci dopasować produkt idealny do Twoich potrzeb, a zakupy ułatwią wygodne raty 0%. Bądź na bieżąco z trendami i promocjami. Polub Bobo Wózki na Facebooku oraz Instagramie. Bobo Wózki Głogów, ulica Stawna 4.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
4: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama. Jest już ósmy czas na wiadomości.
5: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie, jak co roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
6: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
5: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
7: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
5: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
8: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
5: Radzi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
9: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
5: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
10: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
11: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
12: No, bo 2 razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no, dokładnie.
13: Nie być częściej?
12: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej
11: nie byłoby kolejek.
12: Nie byłoby kolejek, no.
5: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Spaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli już o krok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii z AS Koresowią prowadzili 2-0 i wygrali 2 pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
13: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale myślę, że dla nas bardzo ważnym, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
10: W lepszej sytuacji jest wciąż Projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie 4 mecz finałowy Bogdanka prowadzi z Aluron Wartą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej Lidze Mistrzyń w finale z udziałem 2 drużyn ze Stambułu lepszy był Wakif Bank, który pokonał Edza Chiwashi i Magdaleny Stysiak 3-1. Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Pekinie w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 metrów i 4x400 metrów. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
14: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telebimie kontrolować, bo tu też on był widoczny. Chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że ta Australijka mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że one na pewno będą chciały wejść, ale cieszę się, że te siły zostały.
10: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogačar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była 4. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg.
15: Radio Elga, lokalne radio.

5 minut po godzinie 8, poniedziałek w kalendarzu 4 maja. Florian, Grzegorz, Michał i Monika dzisiaj świętują imieniny, składamy najlepsze życzenia, a dzisiaj też jeszcze dzień strażaka, hutnika i kominiarza. Przy mikrofonie Kasia Prałat i dzik. Temperatura idzie w górę, oj idzie, a dzisiaj 26 stopni, przewidują synoptycy w odczuciu, to nawet 28. No ale chmurzy się w naszym regionie, w wielu miejscach naszego regionu więcej chmur. Wiatr może wiać do 22 km na godzinę z południowego zachodu na barometrze, teraz 1012 hektopaskali, a więc delikatnie wzrosło ciśnienie. W nocy temperatura w okolicach, uwaga, 14 stopni Celsjusza, jutro o poranku 12, więc ciepła noc przed nami, a jutro już powoli będzie się zmieniać aura. Co prawda jeszcze ciepło, po 23 stopnie Celsjusza, ale niemal cały dzień duże ilości chmur i już po południu opady deszczu, a później wieczorem, jak już się rozpada, to na dobre, moi drodzy. No, takie prognozy też muszą w końcu się zdarzyć. Było cudownie podczas majówki, no ale też deszcz jest potrzebny i będzie. I w tym tygodniu będzie. Z kolei druga połowa tygodnia roboczego też z niższymi temperaturami.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego biura podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Głogów, Aleja Wolności 42.
8: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
12: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Reklama.
13: Giełda pracy.
14: Zaczynamy dzisiejszą giełdę pracy już prawie 15 minut. Po godzinie 8 sprawdzamy lokalne oferty. Najpierw w powiatowych urzędach pracy w naszym regionie. Na początek Lubin, mechanik pojazdów samochodowych, stróż, brygadzista utrzymania ruchu, operator ładowarki jednonaczyniowej, kategoria pierwsza lub trzecia, brygadzista, brygadzistka instalacji i urządzeń sanitarnych, osoba do obsługi pojazdu ciężarowego, kierownik produkcji, laborant, laborantka, pracownik produkcji i jeszcze pracownik biurowy. Kolejne oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach. Osoba wykonująca prace spawalnicze, doradca zawodowy, osoba do obsługi recepcji oraz obsługi gości na sali, inspektor do spraw oświaty, stanowisko do spraw obsługi urządzeń produkcyjnych tłocznia, osoba do spraw wsparcia IT, pracownik ochrony fizycznej, pomocnik fryzjera, asystent stylisty i jeszcze operator ładowarki teleskopowej. Kolejne oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie. Osoba kierująca samochodem osobowym, osoba na stanowisku majster, kierownik budowy, osoba do naprawy pojazdów samochodowych, osoba do sprzedaży i montażu mebli. Osoba wykonująca pracę w branży sprzedażowej, osoba wykonująca prace księgowe, osoba kierująca samochodem dostawczym, animator rekreacji i organizacji czasu wolnego, osoba przygotowująca posiłki typu fast food i jeszcze osoba wykonująca prace elektryczne. No i jeszcze przejdziemy do naszego portalu miedziowe.pl, do działu ogłoszenia do zakładki praca. Jedna firma, dwie oferty. Praca na stanowisku inżynier do spraw technicznych, a także księgowa, księgowy. Szczegóły u nas w portalu miedziowe.pl, a bardzo szczegółowo rozpisane są te oferty. Jest podany adres e-mail, a także numer kontaktowy. 76 723 42 15. Kolejna oferta, firma z siedzibą w Głogowie zatrudni montera, monterkę sieci wodno-kanalizacyjnych. No i tutaj też sporo szczegółów na temat tej oferty, adres e-mail i numer kontaktowy też. 537 831 010. Kolejna oferta, zatrudnimy osobę na stanowisko sztygar zmianowy górniczy. Praca w podziemnych zakładach górniczych na terenie ZG Rudna. Ale już szczegóły u nas w portalu miedziowe.pl. Numer kontaktowy 607 636 649. No i jeszcze praca na budowie w Niemczech. Praca dla fachowców i pomocników. A szczegóły u nas w portalu miedziowe.pl. Numer kontaktowy 697 967 303. I ostatnia już dzisiaj oferta, a właściwie dwie oferty od jednego pracodawcy. Miejsce pracy Ruszowice, tutaj poszukiwany pracownik produkcji i jeszcze jedna oferta, miejsce pracy Ruszowice, tutaj jest pracownik produkcji, praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. A szczegóły już u nas w portalu miedziowe.pl. Numer kontaktowy 601 882 715. I to tyle w dzisiejszej giełdzie pracy. Na kolejną zapraszam już jutro w okolicach 8.15.

0: Zgadza, już 26 minut po godzinie 8, moi drodzy, już majówka zakończona, weekend majowy. No, skończył się, koniec dobrego. Był czas, żeby poodpoczywać. Nie każdy miał go tak bardzo, bardzo dużo, ale mam nadzieję, że każdy chociaż trochę wykorzystał, na ile mógł. A teraz wracamy już do rzeczywistości. Wracamy też do tematu dla reportera dzisiaj o 9.15, więc będziemy czekać na wasze telefony. No i tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji naszych dziennikarzy. A może właśnie przy tych spacerach w weekend majowy zauważyliście jakieś miejsca, które wymagają naprawy, no to będzie czas zgłosić. Zgłosić między 9.15 a 9.45 pod numerem 767-400-400. Będziemy na was czekać w temacie dla reportera. A może jakieś tematy przypominajki się zdarzą? Kto wie? Wszystko zależy od naszych słuchaczy, bo to wy współtworzycie te audycje. Temat dla reportera wystartuje o 9.15.
1: Reklama.
2: Nieruchomości Bax, Janusz Jędrkowiak. Działamy na rynku od ponad 20 lat. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Pośredniczymy w obrocie nieruchomościami. Lubin, Marii Skłodowskiej, Kiri 7. Nieruchomości Bax, Janusz Jędrkowiak. Ty poszukujesz? My znajdziemy. www.bax.com.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Fajny. 500 545 500. Słomujgrata.pl.
1: Reklama.
2: Let's go, girls.

0: Polski Hit w Radiu Olga Zagłębia, Miedziowego, Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Na zegarze już 23 minuty do godziny 9. No, do 9 jeszcze sporo czasu, a więc jeszcze sporo dobrej muzyki. O 9 informacje lokalne na naszej antenie, najnowsze, najświeższe, ale takie świeżutkie informacje lokalne również dostępne u nas na miedziowe.pl. W nocy w rejonie Mariny w Głogowie doszło do groźnego wypadku. Mężczyzna spadł z mostu kolejowego, jednak zdołał sam powiadomić służby ratunkowe. Został ewakuowany, trafił do szpitala, a to zgłoszenie wpłynęło do służb ratunkowych około godziny 1:30. Więcej na ten temat już u nas na miedziowe.pl, więc tutaj odsyłam do artykułu zatytułowanego "Mężczyzna spadł z mostu kolejowego. Nocne akcje ratunkowe". Czytajcie miedziowe.pl, bądźcie na bieżąco, a o 9:00 przypomnę najświeższe wieści z naszego regionu na naszej antenie. A do tego jeszcze Moto Newsy.
1: Reklama. Sklepy meblowe Quercus. W ofercie meble do każdego wnętrza. Meble tapicerowane, kuchenne, pokojowe, garderoby, sypialnie, stoły i krzesła. Realizujemy także indywidualne zamówienia na wymiar. Oferujemy również usługę renowacji mebli. Quercus. Niskie ceny i krótkie terminy realizacji. Dogodna sprzedaż ratalna. Sklepy meblowe Quercus. Głogów, ulica Staszica 15 i Stawna 4, Hala Targowa. Zapraszamy!
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff. Jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Głogów, Aleja Wolności 42.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Gorąco? Wpadaj do

0: Train w Radio Elga Zagłębia Miedziowego na zegarze już 10 minut do godziny 9. Niektórzy dopiero teraz się rozkręcają w pracy. Jeszcze majówka gdzieś tam w głowie u niektórych została, a niektórzy ledwo skądś wrócili i się zastanawiają, dokąd by teraz pojechać. No, najpierw to trzeba by trochę jednak popracować, ale pewnie tak, pewnie teraz gorące rozmowy o wakacjach. No, zanim wakacje, to tyle ciekawych wydarzeń w Zagłębiu Miedziowym. Nie możecie tego przegapić. Zapraszam do nas na miedziowe.pl. Do działu Nie Przegap, ale też do zakładki Co, gdzie, kiedy, tutaj dużo informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych. Bardzo, bardzo ciekawe wydarzenia przed nami. I to nawet w tygodniu roboczym. Nie ma nudy w Zagłębiu Miedziowym. Sprawdźcie sami. O szczegółach przeczytacie na miedziowe.pl. W dziale Nie Przegap i zakładce Co, gdzie, kiedy, przypomnę.
1: Ogłoszenia Radia Elka.
2: Prezydent miasta Głogowa informuje, że w dniu 26 maja 2026 roku o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Obrońców Pokoju 7C/58 o powierzchni użytkowej 28,4 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Cena wywoławcza wynosi 165

0: promocja. Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
1: W Paryżu działa.
2: Dobrowski pozdrawiam.
1: Londyn okej.
3: W Madrycie super.
4: Sydney też działa.
5: I Warszawa też słucha.
0: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wspinamy się!
9: Nurkujemy! Zwiedzamy!
8: Fotografujemy!
9: Cały świat!
8: Z Planet Tours!
9: Świat w zasięgu ręki! Egzotyka, rejsy statkiem wycieczkowym, w czasy wycieczki objazdowe.
8: Zanzibar, Malediwy, Oman, Seszele i inne kierunki. I parking klub walizka gratis.
9: Biuro podróży Planet Tours w Galerii Glogowia.
8: Telefon 739 001 100.
10: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
7: Reklama.
13: Radio Elka, lokalne radio.
7: Minęła już dziewiąta.
14: Marcin Chałusek, zapraszam na informacje lokalne Radia Elka z Zagłębia Miedziowego. Dzisiaj w nocy mężczyzna spadł z mostu kolejowego w Głogowie. O 1:30 służby otrzymały zgłoszenie od samego poszkodowanego, który mimo urazu nogi zdołał wezwać pomoc, mówi młodszy aspirant Kamil Szydłowski, oficer prasowy Głogowskiej Straży.
15: Nasz żur natychmiastowo zadysponował dwa zastępy z Państwowej Straży Pożarnej z Głogowa oraz Łódź, która natychmiastowo została zbudowana na miejscu. Strażacy niezwłocznie udali się w obręb mostu kolejowego, aby przeczesać teren i odnaleźć osobę poszkodowaną. Na szczęście, tak jak wspomniałem, znajdowała się na główce. Osoba poszkodowana uległa urazowi kończyny dolnej, który został zaopatrzony przez strażaków. Kolejna osoba poszkodowana została zabezpieczona, zapakowana na łódź i przetransportowana na brzeg, gdzie czekał zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji.
14: Krew na parkiecie, rozcięte czoło, wybite zęby i omdlenie na trybunach. Tak wyglądała końcówka derbowego meczu Orlen Superligi Piłkarek Ręcznych w Lubinie. Choć wynik był już rozstrzygnięty, KGHM Zagłębie Lubin prowadziło z KPR-em Kobierzyce 28-22. Ostatnia minuta przyniosła dramatyczne sceny. Po ostrym starciu Natalii Janas i Iwany Gakidowej obie zawodniczki padły na parkiet i wymagały natychmiastowej pomocy medycznej. Chwilę później interweniowano także na trybunach, gdzie zemdlała jedna z zawodniczek gości. W atmosferze napięcia i troski o zdrowie uczestników oba zespoły dokończyły mecz w duchu fair play przy owacji ponad 2000 kibiców, mówi trener Bożena Karkut.
16: Myślę, że dziewczyny zagrały dzisiaj dobry mecz. Szkoda tylko, że nie chcieliśmy go przypieczętować szybciej i psuliśmy to gdzieś nieskutecznymi rzutami ze 100% sytuacji. Natomiast jestem zadowolona z zespołu zarówno w bramce, jak i w polu, jeżeli chodzi o walkę w obronie, o wyłączenie obrotowej, wyłączenie Kobierzycom szybkiego wznowienia. Myślę, że te wszystkie rzeczy dziewczyny naprawdę dzisiaj bardzo dobrze wykonały. No ostatnia minuta w ogóle pychowa, no bo tak się bardzo źle zdarzyły te obie zawodniczki. No wiadomo, piłka ręczna, walka jest i gra na kontakcie, ale no wyjątkowy pech, że obie tak się zdarzyły tymi głowami. Mam nadzieję, że to obie zawodniczki wyjdą z tego z jak najmniejszymi problemami. Do tego jeszcze omdlenie na trybunach. No ostatnia minuta jakaś taka bardzo trudna, ale mam nadzieję, że wszyscy już stoją na nogach i będzie dobrze.
14: Na sportowo uczczono święto flagi w gminie Grębocice. W Obiszowie odbyła się trzecia edycja zawodów Wolf Raves, bieg szlakiem Dziadosza, no Puchar Wójta Gminy. We wszystkich kategoriach na starcie stanęło blisko 400 zawodników. Organizatorzy przygotowali dla nich prawdziwie morderczą trasę.
1: 41 przeszkód, ponad 10 km, 600 metrów. Mocne wzniosy, bagienka, przejście przez bagna, przejście przez cały staw. No i masę różnych elementów na trasie. Od podbiegów, po zbiegi, po liście, korzenie, wejścia, trasy utwardzone. Więc naprawdę ta trasa, to słyszę po opiniach, jest naprawdę kozacka. Przechodzimy do zwycięzczyni kategorii elit kobiet. Pierwsze miejsce, Olga Szojda!
2: Jestem Ola Szojda i jestem z Tychów, ze Śląska.
3: Jako pierwsza dziewczyna przybiegłaś w tym biegu. Na jakim dystansie biegłaś?
2: Na dystansie 10 km.
3: Taki morderczy dosyć dystans, zwłaszcza w taką pogodę jak dzisiaj, kiedy świeci słońce, jest ciepło.
2: No, było ciężko, bo tutaj jedyny moment, w którym był cień, no to tam w lesie. Ale to nie było jakoś super dużo tego cienia. No jednak cały czas tu pod górkę, tu z górki. Słońcu, no to ciężko trochę.
3: Widziałem cię na tych ostatnich przeszkodach. Widziałem też, że dużo energii kosztowało cię przebiegnięcie tego dystansu i pokonanie tych przeszkód.
2: No, to prawda. Jeszcze przy takim słońcu, to w ogóle szacun dla wszystkich, którzy w ogóle wystartowali.
3: Która z tych przeszkód była najtrudniejsza?
2: Pogoda. Za ciepło. Zdecydowanie nie dla mnie taka pogoda.
1: Przechodzimy do kategorii mężczyzn elit. I najszybszy w dniu dzisiejszym pierwsze miejsce elity Michał Poremski!
4: Michał Poremski jest dziś komando z Łodzi.
3: Aż z Łodzi przyjechałeś tutaj, żeby pobiegać po górkach w Obiszowie.
4: Tak, oczywiście, ponieważ jesteśmy stowarzyszącym klubem z Marcinem. Wspieramy go, my też trenujemy pod Wolfa, więc takiego pięknego biegu nie dało się po prostu nie ominąć.
3: Jak się biegło? Dzisiaj takie warunki no trochę niesprzyjające, bo mimo wszystko jest gorąco.
4: Tak, gorąco, niesprzyjające, ale takie właśnie warunki będą w Hiszpanii, na Mistrzostwach Europy. Będzie gorąco, będzie ponad 30 stopni, więc to są idealne odzwierciedlenie, co nas czeka w Hiszpanii. Bardzo piękne.
14: A po więcej informacji z regionu zapraszam na portal miedziowe.pl.
13: Radio Elka, lokalne radio.
6: Pięć minut po godzinie 9:00 w kalendarzu jest poniedziałek, 4 maja. Florian, Grzegorz, Michał i Monika dzisiaj świętują imieniny. Dziś dzień strażaka, hutnika i kominiarza, przypominam, a przy mikrofonie Kasia Prałat-Idzik. Jeszcze informacje pogodowe. Kolejny bardzo, bardzo ciepły dzień i ostatni tak ciepły w tym tygodniu. No, już teraz przyjemnie za oknami. Na barometrze 1012 hektopaskali, ale jeszcze może pójść w górę ciśnienie. Temperatura nadal idzie w górę. Już teraz w okolicach 15-16 stopni Celsjusza. Wiatr może wiać do 22 km na godzinę z południowego zachodu, z zachodu. A dzisiaj w ciągu dnia nawet 26 stopni Celsjusza. Zobaczymy na termometrach. A jest szansa, że odczujemy jeszcze więcej, nawet 28. Więc cieplutki, cieplusieńki poniedziałek, no i często słoneczny, choć niekiedy większe ilości chmur mogą się zdarzać w naszym regionie. Jeszcze dziś taka aura. Jutro zmiany, już zmiany, chociaż jeszcze ciepło, 22 stopnie Celsjusza, ale przez cały dzień duże ilości chmur, po południu opady deszczu, później pewna przerwa, a wieczorem już się rozpada na dobre, niestety. No i później już środa, czwartek z niższymi temperaturami. Tyle o pogodzie. Teraz Eryk Woźniak o drogach w naszym regionie.
7: Reklama.
17: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
7: Reklama.
18: Moto News.
19: Odpalam silnik informacji i sprawdzam, co słychać na naszych lokalnych drogach, a dzieje się całkiem sporo. Dziś będzie krótko, konkretnie i na temat, ale z dobrym asfaltem w tle. Zaczynam w Potoczku w gminie Jerzmanowa. Tam mieszkańcy w końcu mogą schować kalosze do szafy, bo gruntowa droga przeszła do historii. Pojawiło się około 250 metrów nowiutkiej nawierzchni asfaltowej, a do tego chodnik z kostki, zjazdy do posesji i bezpieczne dojścia. Dorzucono też pobocza z kruszywa, więc nie ma już efektu błotnego off-roadu po większym deszczu. Na plus także oświetlenie. Nowe słupy i energooszczędne LEDy zrobią robotę po zmroku. Jest też kanał technologiczny na przyszłość, czyli infrastruktura gotowa na kolejne nowinki. No i ważne, zadbano o dostępność, bo pojawiły się krawężniki wtopione, ułatwiając poruszanie się. Przenoszę się teraz do Dobrzejowicy w gminie Żukowice. Tam trwa konkretna przebudowa. Ponad pół kilometra drogi przechodzi solidny lifting za ponad 1 900 000 złotych. Aktualnie ciężki sprzęt nie bierze jeńców. Zniknęła stara nawierzchnia i krawężniki, a drogowcy szykują teren pod kanalizację deszczową. I to jest kluczowy etap, bo dobre odwodnienie to dłuższe życie asfaltu i mniej niespodzianek dla kierowców. W planach nowa jezdnia, chodniki i pełen system odprowadzania wody. Finał prac przewidziano na lipiec, więc jeszcze chwila cierpliwości i będzie można jeździć jak po stole. To szybkie podsumowanie na koniec. W Potoczku mamy gotową, bezpieczną i nowoczesną drogę zamiast błocistego odcinka, a w Dobrzejowicach trwa intensywna przebudowa, która już latem przyniesie kierowcom i mieszkańcom zupełnie nową jakość jazdy. I tym akcentem kończę te motoniusy w Radiu LK Zagłębia Miedziowego, życząc Wam szerokości.
18: Moto News.
7: Reklama.
17: Sponsorem informacji dla kierowców jest Złomuj-Grata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Sponsorem piosenki dla kierowców jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Głogów Mechaniczna 5. Twoje auto wymaga przeglądu? Sprawdź je u nas. Dla każdego płyny do spryskiwaczy gratis. Przyjedź. Głogów Mechaniczna 5.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego biura podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
2: Bezpieczeństwo Twojego dziecka to cel każdej podróży. Właśnie dlatego w Głogowie powstało miejsce wyjątkowe dla rodziców. Salon Bobo Wózki przy ulicy Stawnej 4 to największy wybór wózków i fotelików w jednym miejscu. Wow! Prestiżowe marki światowej klasy oraz solidne rozwiązania na każdą kieszeń. Nasi doradcy pomogą Ci dopasować produkt idealny do Twoich potrzeb, a zakupy ułatwią wygodne raty 0%. Bądź na bieżąco z trendami i promocjami. Polub Bobo Wózki na Facebooku oraz Instagramie. Bobo Wózki Głogów, ulica Stawna 4.
3: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
4: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
0: Reklama.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
0: Powtórka audycji o 19:15.
5: Na zegarze już 15 minut, po godzinie 9:00 zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera w studio Leszek Wspaniały. Dzień dobry.
6: Jestem, witam serdecznie. Poniedziałek pomajówkowy, witam Ciebie Kasiu. Kasia Prowatydzik od samego rana z Wami. No jestem ciekawy, czy podczas tej pięknej, słonecznej, bardzo ciepłej majówki coś wokół siebie zaobserwowaliście. Natomiast my dzisiaj właśnie od kwadransa mocno trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, bowiem ci dzisiaj przystąpili do maratonu maturalnego. Oczywiście zaczynają od języka polskiego. Od wczesnych godzin porannych w naszych serwisach możecie posłuchać, jakie nastroje im towarzyszą przed tym pierwszym egzaminem. Dość ciekawą rzecz do naszego radiowego mikrofonu powiedział dyrektor pierwszego ogólniaka w Głogowie Janusz Kosałka, żeby uspokoić nerwy, podejść na spokojnie do tej matury. Łatwo się oczywiście mówi, gorzej z wykonaniem. Natomiast szereg próbnych matur i tych arkuszy maturzyści rozwiązywali, tak więc są z tym obyci. Jeśli podejdą do tego na spokojnie, to powinno być dobrze. To są słowa dyrektora pierwszego ogólniaka. No i mamy taką nadzieję, że tak też dziś będzie. Polski dziś, matematyka jutro, potem język obcy, potem rozszerzenia i te wszystkie dodatkowe przedmioty, które sobie maturzyści powybierali. A wy, jeśli chcecie nam coś zgłosić albo wysłać kwiaty i motyle, to musicie wybrać numer 767-400-400. Dziś oczywiście od samego rana nie brakuje nowych informacji w portalu miedziowe.pl. Jedna ta taka dramatyczna o tym, jak mężczyzna spadł z mostu kolejowego w Głogowie i nocna akcja ratunkowa strażaków między innymi i dzięki uprzejmości głogowskich strażaków mamy też zdjęcie poglądowe z tej nocnej akcji właśnie. Natomiast wracając do tematów nadodrzańskich, to możecie też wrócić do galerii zdjęć z piątku, kiedy miało przypłynąć kilkanaście, przypłynęło kilka, ale dobre i to, na dobry początek, jednostek pływających łącznie ze statkiem kultury przycumowało w marinie w Głogowie i tym samym sezon turystyczny odrzański, wodniacki został zainaugurowany. Nie brakowało też warsztatów i różnych ciekawych wydarzeń około rekreacyjnych i tych dotyczących bezpieczeństwa już na brzegu. Natomiast na wodzie można było poobserwować, jak te stateczki przy pięknym słońcu majowym wpływają właśnie do Głogowa. Zresztą obszernej galerii zdjęć z wydarzeń patriotycznych, sportowych w portalu miedziowe.pl nie brakuje i dzisiaj też kolejnych nie zabraknie. Nie martwcie się, pracujemy nad tym, żeby było co przeczytać, co pooglądać na miedziowe.pl. Jeśli chodzi o temat dla reportera, no to z Kasią czekamy. 9.18 na zegarkach, poniedziałek, pierwszy w maju temat dla reportera, pierwszy pomajówkowy, pierwszy w tym tygodniu. Nie pozostaje nic innego, jak telefonować.
5: Koniecznie 767-400-400 zapraszamy. Do 9.45 trwa temat dla reportera, czekamy na wasze zgłoszenia i tematy, które wymagają interwencji naszych dziennikarzy. No, dłuższy troszkę był dla niektórych weekend, więc może więcej zobaczyliście w naszym regionie. Może są miejsca, które wymagają naprawy. To jest ten moment, kiedy możecie do nas zadzwonić i zgłosić. I teraz już mamy pierwszą osobę na linii. Dzień dobry, witamy.
6: Słuchamy, dzień dobry.
7: Witam.
5: Słuchamy.
7: Dzień dobry. Ja w sprawie tego przejścia na Gomułki nareszcie pomalowali. No, przednie zero.
6: No widzi pani, bardzo się cieszymy. Rozumiem, że jest przejście dla pieszych pasy wymalowane. Tak, jest to
7: tak,
6: znak? Jest?
7: Ale tylko na ulicy z Gomułki na Kościuszki, a na Chopina już nie.
6: Mhm. Czyli to, ale kwiaty i motyle się należą, czy nie?
7: No należą się, choć dużo spóźnione i nie wiem, no wreszcie możemy spokojnie przejść i nie musimy się martwić, że nas ktoś rozjedzie na ulicy. Bardzo dziękuję, tylko nie wiem dlaczego tylko na jednym skrzyżowaniu, a na Chopina już nie ma.
6: No to Chopina jeszcze zgłosimy. Bardzo dziękujemy, to wysyłamy kwiaty i motyle.
5: Dziękujemy.
7: Dziękuję ślicznie.

0: Kwiaty i motyle numer jeden w dzisiejszej audycji, a teraz telefon numer dwa. Już ktoś do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy.
1: Słuchamy, dzień dobry.
2: Halo.
0: Tak, słuchamy.
2: Co tak słabo słychać?
1: My pana bardzo dobrze słyszymy.
2: Chodzi mi o ścieżkę rowerową z Wilkowa na Wyszanów. Wzdłuż Odry. Wywróciło się tam potężne drzewo na drogę, na ścieżkę rowerową i przejechać nie idzie.
1: Tam jest
2: na wale.
1: No to jest wał, a nie ścieżka rowerowa, z tego co wiem, tak?
2: Tak, ale tam na wale są znaki takie informacyjne, ścieżka rowerowa na drzewach.
1: Ale to już teren bliżej Wyszanowa, czy bliżej Wilkowa?
2: Bliżej Wilkowa, to się tak można zakwalifikować do Leśnej Doliny.
1: Okej, no dobrze, no to będziemy zgłaszać. Dziękuję bardzo.
2: No ja również dziękuję.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia. I zapraszamy kolejną osobę pod numer 767-400-400, 9.20 dopiero na zegarze. Zachęcamy, dzwońcie, opowiadajcie, co się wydarzyło w naszym regionie, co trzeba naprawić, zmienić, ulepszyć być może. 767-400-400, a może dobre wieści, tak jak pierwsza słuchaczka dzisiaj, z informacjami, że już pewne zmiany zaszły w naszym regionie na lepsze, no to wówczas można wysłać kwiaty i motyle osobom, które się do tego przyczyniły. 767-400-400.
1: Tak, a jak jesteśmy już przy drogach rowerowych, to przypomnę, że przed kilkoma dniami władze gminy Głogów podpisały umowę z wykonawcą, firmą PBD, która zajmie się budową asfaltowej drogi rowerowej łączącej stare Serby z Kluczami. Tak więc tutaj będzie można już w sposób bezpieczny przejechać właśnie tą dwukilometrową około albo ponad, musiałbym sprawdzić, wrócić do swojej informacji, trasy. Bardzo nas to cieszy, że powolutku, małymi krokami, jednak sytuacja ta infrastrukturalna, jeśli chodzi o drogi rowerowe w regionie, będzie się poprawiać. Oczywiście jeszcze lata muszą upłynąć, zanim to wszystko będzie tak ładnie połączone ze sobą, no ale no, nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu wszystkie drogi rowerowe powstały. Liczymy na to, że one ich kilometraż będzie się zwiększał praktycznie z każdym rokiem. W to mocno wierzymy. 767-400-400, poniedziałkowy temat dla reportera trwa. Maturzyści piszą egzamin z języka polskiego, a my czekamy z Kasią na wasze telefony.
0: 767-400-400, pod tym numerem na was czekamy. Dzwońcie, korzystajcie. Pierwszy temat dla reportera w tym tygodniu. Niech więc będzie to audycja pełna tematów, które chcecie zgłosić. Może to tematy przypominajki. Z takimi też przecież do nas dzwonicie. No i zapraszamy. 767-400-400.
1: Chciałbym delikatnie zagaić temat, który szerzej pojawi się dzisiaj na naszej antenie o 14.15, kiedy gościć w studiu będziemy Monikę Przybyłowicz-Szewczyk z Fundacji Rozbieg, a także Joannę Brodowską, dyrektor Biura Poselskiego Łukasza Chorbatowskiego, bowiem odpowiadając na zapytania mieszkańców regionu, jutro między ratuszem a Teatrem im. Andreasa Gryfiusa organizowana jest akcja Głogów dla Litewki. Jak wiemy, tragicznie zmarły parlamentarzysta, społecznik, dużo swojego czasu poświęcał pomocy zwierzętom, no i też jutro tym zwierzętom z Amikusa Sportowej i ze schroniska we Wrublinie Głogowskim będzie można pomóc, przynosząc m.in. karmy mokre i suche, wysokiej jakości, nie te marketowe, tylko te, które naprawdę dają dużo wartości odżywczej, czy starszym psiakom, czy tym, które mają problemy zdrowotne, no ale dziś więcej o tym na naszej antenie o 14.15, no i oczywiście w portalu miedziowe.pl. Oprócz karm oczywiście dobrej jakości dla szczeniąt i kociąt, także również karma dla wspomnianych już dorosłych psów i kotów, podkłady, obroże dla małych piesków, koce itd., itd. A cała akcja Głogów dla Litewki 5 maja od 18 do 20. Zapraszamy i zachęcamy do przyłączenia się do udziału w tym hołdzie dla Łukasza Litewki. Jutro od 18 do 20.
0: Tak, a dzisiaj szczegóły na ten temat o 14.15 przypominamy. 767-400-400, przypominamy też numer do nas na antenę, gdybyście chcieli zadzwonić, a do tego namawiamy, to jak najbardziej wybierzcie właśnie ten numer 767-400-400. No i dajcie znać, co trzeba zmienić w naszym regionie, co wymaga naprawy, poprawy, co już się zmieniło na lepsze. Może kwiaty i motyle nawet chcielibyście wysłać w ramach podziękowania, to bardzo oryginalna forma. Zachęcamy. 767-400-400, ale nikt nie dzwoni.
1: Bardzo niebezpiecznie było wczoraj, wręcz dramatycznie, podczas meczu Orlen Superligi Szczypiornistek w Lubinie. Wydawałoby się, że wszystko jest już poukładane. Kibice na ostatnią minutę wstali, żeby bić brawa dla obu derbowych rywali. Tymczasem na 50 sekund przed końcem zderzenie Natalii Janas z Iwaną Gakidową. Tak nieszczęśliwe, że rozcięta skóra na czole skrzydłowej zagłębia, wybite zęby kołowej Kobierzyc. I do, jakby tego było mało, jeszcze jedna z zawodniczek niegrających z Kobierzyc, będąca na trybunach, też zemdlała. Potrzebna była interwencja ratowników medycznych. Mamy nadzieję, że wszystkie osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu wczoraj podczas tych derbów, są już na nogach i szybko wracać będą do zdrowia. A galerię zdjęć z meczu zwycięskiego Miedziowych z Kobierzycami znajdziecie na miedziowe.pl, podobnie jak zdjęcia z wczorajszego zwycięskiego meczu Chrobrego z GKS-em Tychy 3-2. Chrobry w dalszym ciągu w walce o zajęcie jak najwyższego miejsca w barażach o PKO BP Ekstraklasę, a na tym najwyższym szczeblu rozgrywek wczoraj bez goli na KGHM Zagłębia Arena mecz Zagłębia z Krakowią 0-0. No i Miedziowi już bez szans na tytuł, ale wciąż z szansami na grę w europejskich pucharach. Zdjęcia z tychże wydarzeń na miedziowe.pl, tak jak cała masa żywej lekcji historii i biało-czerwonych kolorów na okolicznościowych imprezach pierwszo-, drugo- i trzeciomajowych ode mnie od Iwony Mierzwiak. Możecie oglądać, zobaczyć, jak pięknie to wszystko wyglądało przy pięknej, słonecznej, majowej aurze.
0: 767-400-400. No jeszcze chwilkę i będziemy robić przerwę reklamową, bo do 9.26 na zegarze. No ale chyba zaproponuję utwór, skoro jak na razie telefonu brak.
1: To tak, spróbujmy, Kasiu, coś może zagrać ciekawego. Jak to u nas zresztą.
0: Może piosenka zainspiruje, zmotywuje kogoś, żeby wybrać numer 767-400-400.

0: Reklama.
1: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50 na 50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
4: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Reklama.
5: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
4: Powtórka audycji o 19.15.
6: Zaczynamy drugą część audycji, 9.31 na zegarze. Temat dla reportera to oczywiście audycja, w której zgłaszacie tematy, które wymagają interwencji naszych dziennikarzy. Pod numerem 767 400 400 czekamy na wasze telefony.
7: Właśnie obrabiamy zdjęcia z... jeszcze przed rozpoczęciem pisania, bo oczywiście jak już dziewiąta wybiła, to dziennikarzy na salach egzaminacyjnych maturalnych nie mogło być, ale tak od stresu przez uśmiech po koncentrację, tak można ocenić miny i postaci maturzystów, których odwiedziliśmy z aparatem i z mikrofonem. Oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki, bez względu na to, czy są to licea, technika, w całym Zagłębiu Miedziowym. Napiszcie tak, żebyście byli z siebie zadowoleni. 9.33 na zegarkach, czekamy. Temat dla reportera poniedziałkowy. Liczymy na to, że w drugiej części też pojawi się sporo telefonów, a też i kwiaty, i motyle, bo te zawsze chyba nas najbardziej cieszą, jeśli chodzi o właśnie sytuację w regionie, która się poprawiła. Dziś też na naszej antenie przypominać będziemy, że jutro wracają po dłuższej przerwie wtorki z historią. Michał Gurawski wrócił już do zdrowia i zapraszać będzie was na 17 na jutro do Teatru imienia Andrasa Gryfiusa. Opowiadał będzie o jednym chyba z najbardziej znanych prezydentów Stanów Zjednoczonych, Ronaldzie Reaganie. I wcale, jak się okazuje, nie takiej postaci tylko i wyłącznie jednokolorowej. Czarne to czarne, białe to białe, ale to Michał Gurawski już zapewne barwnie opowie o tym. No i zachęcamy do tego, żeby jutro o 17 teatr odwiedzić. Wracają wtorki z historią, co nas bardzo cieszy i bardzo nas też cieszy powrót do zdrowia Michała.
6: Właśnie, i też dzisiaj po południu w okolicach 12.15 opowie, czego też spodziewać się po jutrzejszym wtorku z historią, ale też opowie, co przygotował za tydzień, bo 12 maja oczywiście kolejny wtorek z historią. A u nas 9.33 na zegarze i temat dla reportera, i my nadal czekamy na telefony pod numerem 767 400 400. Dzwońcie, dzwońcie, zgłaszajcie tematy, które wymagają interwencji naszych dziennikarzy. Może to temat przypominajka, a może kwiaty i motyle jeszcze będą wysłane dzisiaj?
7: Wtorek z historią, poniedziałek z tematem dla reportera, tak jak od poniedziałku do piątku. Jesteśmy do dyspozycji przez 30 minut od 9.15 do 9.45. Przypomnę też, że trwają zapisy na pierwsze Mistrzostwa Głogowa w grillowaniu z przymrużeniem oka. To organizuje Stowarzyszenie Nowa Przestrzeń w nadchodzący weekend. Zapisywać się można, trzeba tylko znaleźć na Facebooku stronę Stowarzyszenia Nowa Przestrzeń. Tam można albo mailowo, albo przez Messengera, przez WhatsAppa zgłosić swoją drużynę 3 czy 5 osobową, a to w tym wydarzeniu nie chodzi będzie tylko i wyłącznie o przygotowanie pysznych potraw, ale jak to sama nazwa mówi, z przymrużeniem oka, czyli będą też różnego rodzaju konkurencje. Z przymrużeniem oka i z uśmiechem na twarzy mamy nadzieję, że w centrum odrzańsko-turystycznym Neptun rodziny się stawią w weekend i będą mogły się świetnie bawić. Świetnie bawić się i pomagać będzie można 9 maja podczas 16. głogowskiej akcji zbiórki krwi Motokrew. To już 9 maja od 11 do 15 na bulwarze nad Odrzańskim. Ci, którzy chcą w tym dniu zdać krew, prawdopodobnie unikną kolejek, bo nie jeden, a dwa krwiobusy pojawią się na bulwarze nad Odrzańskim. Oczywiście nie zabraknie pokazów ratownictwa drogowego. Do tego losowanie nagród wśród osób zdających krew, parada motocykli ulicami miasta, gry i animacje dla najmłodszych, no i też zbiórka pieniędzy na rzecz Szymona Borcz. Będziemy jeszcze bliżej weekendu oczywiście zachęcać do udziału w tym wydarzeniu. Nie zabraknie też koncertów Not So Perfect, a także Luisa Galant zagrają dla tych, którzy na motokrwi się pojawią. Jeśli chodzi o partnerów akcji, od groma tych firm, przedstawicieli, samorządów, tak więc zapowiada się piękna impreza w szczytnym celu. Kasiu, 9.36 na zegarkach, druga część tematu dla reportera. Co robimy?
6: Właśnie też się zastanawiam nad
7: czy
6: tym.
7: Czy coś zagramy ponownie?
6: Jeszcze tylko dopowiem, że jutro z kolei po południu o szczegółach imprezy Motokrew na naszej antenie, więc warto się wsłuchać i dowiedzieć się więcej. No i później już oczywiście wziąć udział 9 maja w tej akcji. Już 16. edycja. Kiedy to minęło?
7: Tak, zleciało szybciutko, a to zaczynało się od takiej... Niewielkie może nie, ale jednak no, ci motocykliści zawsze zbierają swoje szeregi wtedy, kiedy trzeba pomagać i nie tylko. Zresztą zapewne około setka, jak nie ponad setka różnego rodzaju maszyn zjawi się w Głogowie 9 maja. I to też będzie taka gratka dla fanów motoryzacji, że będzie można przyjść, zobaczyć, posłuchać tego ryku silników i z całą pewnością fanów motoryzacji na motokrwi też nie zabraknie.
6: Tak jest, no chyba zagramy.
7: Myślę, Kasiu, że nie mamy innego wyjścia, bo my tu gadu-gadu próbujemy wam umilać czas, zapraszać na różnego rodzaju imprezy, a tymczasem jak na razie z telefonami pustka.
6: No może to się zmieni za sprawą Jennifer Lopez.

0: 9.40 na zegarze, jeszcze 5 minut niecałe do końca tematu dla reportera, właściwie 4 minuty, bo to już teraz 9.41. Szybko czas leci, ale szybciej leciałby czas na pewno, gdyby pojawiały się w dużej ilości telefony na naszej antenie.
1: Zdecydowanie tak. Natomiast organizatorzy turnieju charytatywnego siatkówki dla Antosia, który odbędzie się 16 maja w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3, liczą na to, że drużyny w dalszym ciągu będą się zgłaszać, bo im więcej drużyn, tym więcej pieniążków dla Antosia, który potrzebuje finansów na leczenie i rehabilitację. Przypomnę, wpisowe 500 zł od drużyny, przy czym na boisku musi przybywać minimum jedna pani, tak więc takie drużyny mieszane, a przypomnę, że imprezę organizuje UMKS Wolej Głogów. Każda kolejna osoba powyżej limitu 10 osób w drużynie to dopłata 50 zł za osobę, czyli im liczniejsza drużyna, tym większe wsparcie dla Antosia. Zachęcamy, zapraszamy. Zapisy pod numerem telefonu 795 981 229. To jeśli chodzi o zapisy na turniej, natomiast jeśli chodzi o temat dla reportera, tu się nic nie zmienia. 767 400 400. Jesteśmy z Kasią do dyspozycji waszej jeszcze przez niespełna 3 minuty.
0: Właśnie, skorzystajcie z tej chwili ostatniej w temacie dla reportera, jeśli chcecie zgłosić temat wymagający interwencji naszych dziennikarzy, a może wysłać kwiaty i motyle, może jest jakieś miejsce w regionie, które doczekało się zmiany na lepsze, poprawy, naprawy, w zależności od tego, co też tam się wydarzyło. 767 400 400. Pamiętajcie, najlepiej gdybyście mieli już ten numer wpisany w swoim telefonie, żeby łatwo i szybko go odnaleźć, gdy zajdzie taka potrzeba, by do nas zadzwonić, na przykład w temacie dla reportera. A od poniedziałku do piątku na was czekamy między 9.15 a 9.45. To jest ten czas, kiedy wy możecie do nas zadzwonić i na antenie z nami porozmawiać. A z kolei o 19.15 możecie się usłyszeć na naszej antenie, bo wtedy powtórka audycji, więc...
1: Warunkiem jest, żeby się usłyszeć, trzeba najpierw zadzwonić.
0: Tak, właśnie. 767 400 400 to pod ten numer należy zadzwonić, żeby porozmawiać. Dni robocze i pół godziny aż czasu antenowego rezerwujemy w te dni robocze, aby z wami porozmawiać. Czasami są tematy, które wymagają dłuższej rozmowy, a czasami są takie szybkie tematy konkretne. Różnie to bywa na wszystkie osoby i na wszystkie tematy czekamy. 767 400 400, ale dziś to chyba się już nie doczekamy.
1: Tak zwane szybkie strzały, czyli telefon, pach, temat i rozłączenie i już czekamy na kolejne. A tymczasem ostatnia minuta wam została, drodzy słuchacze, żeby się ewentualnie do nas dodzwonić. W drugiej temacie dla reportera na telefonu się ostatecznie nie doczekaliśmy. No i ta ostatnia minuta pewnie też już niczego nowego nie przyniesie. To, co mamy zanotowane, przekażemy. Natomiast przypominamy też o jutrzejszej akcji Głogów dla Litewki. Zbieramy karmę, akcesoria i smakołyki dla podopiecznych Amikusa na Porto. No i w Rublin Głogowski schronisko miejskie plac przed ratuszem. Jutro od 18 do 20 karmy wysokiej jakości, nie te bezużyteczne, które niewiele wartości mają w sobie, tylko te, które szczególnie tym zwierzakom po przejściach z problemami zdrowotnymi przydadzą się, żeby miało to jakąś wartość, a nie, jak to mówią, co niektórzy, zwykła pasza, która niewiele zwierzakom, kociakom czy psom daje. To co, Kasiu, kończymy. 9.45 blisko, nikt nie dzwoni, nie pozostaje nam nic innego, jak zapraszać na jutro na 9.15.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
3: Powtórka audycji o 19.15.
4: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Misiu, gdzie jedziemy zimą na wakacje? Może na Dominikanę?
2: Nie, jedziemy do Kenii.
1: A może Margarita albo Seychelles?
2: Ech, sam już nie wiem. Lepiej chodźmy do Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają tam pełną ofertę polskich i niemieckich organizatorów w najlepszych cenach, a dodatkowo parking lub walizkę gratis. Planet Tours, Galeria Glogowia. Telefon 739-001-100. glogow@planettour.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest Twój rower.
6: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama. Minęła już 10:00, czas na wiadomości.
7: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
8: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
7: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji Przemysł i zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
9: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
7: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
9: Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzy arkusz.
10: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. To wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytać.
9: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%.
7: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
11: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi nowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
7: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch, Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z czwartej na trzecią pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych mistrzostwach świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
12: Radio Elka, lokalne radio.
13: Informacje lokalne Radia Elka, Zagłębia Miedziowego, Marcin Hołusek. Zapraszam. Mieszkańcy kilku miejscowości regionu odczuli wczoraj wieczorem wstrząs, którego epicentrum znajdowało się w zakładach górniczych Rudna. Do samoistnego zdarzenia doszło około godziny 20.40 w rejonie GG2 na oddziale G14. Jak poinformował rzecznik KGHM Polska Miedź Artur Newecki, w chwili wstrząsu w rejonie zagrożenia nie było pracowników. Siła zjawiska została określona na tzw. górniczą siódemkę. Ruszył maturalny maraton. Punktualnie o 9:00 abiturienci zasiedli do egzaminu z języka polskiego, który otwiera tegoroczne zmagania. Już od 5:30 do szkół trafiały pilnie strzeżone pakiety z arkuszami. Przed maturzystami kolejne wyzwania. Jutro matematyka, pojutrze język obcy. O przygotowaniach i organizacji mówi dyrektor pierwszego liceum w Głogowie Janusz Kosałka.
14: U nas kurier był zaraz po godzinie 6:00, także zabezpieczyliśmy te materiały maturalne i w tej chwili już po godzinie 7:30 możemy otworzyć paczki, tak żeby ewentualnie sprawdzić zawartość, czy wszystko się zgadza. Względem ilościowym, pod względem jakościowym niestety nie.
15: Jak dużo osób dzisiaj do tego polskiego przystępuje?
14: 184 maturzystów, także dość duża grupa. Nie wszyscy mieszczą się w auli, także jeszcze w salach lekcyjnych uczniowie też będą pisali egzamin maturalny. Trzymamy za nich kciuki i najważniejsze po prostu zacząć tą maturę na spokojnie. Ten pierwszy egzamin to tak dużo emocji, dużo nerwów, ale myślę, że każdy z nich powinien po prostu podejść jak do jednej z wielu próbnych matur, przecież są obyci z tymi arkuszami, więc powinni dać sobie radę.
15: Jan Panenka. Godzina ponad do egzaminu maturalnego z polskiego. Jak jesteś przygotowany?
16: Dobrze, 12 lat się uczyłem.
15: Weekend, majówka, jak spędziłeś? Jeszcze powtarzałeś, czy już bardziej się wyciszałeś i szykowałeś się na ten egzamin?
16: Nie, to już człowiek dużo nie powtórzy. Nie,
15: spodziewasz się jakichś tematów? Coś byś chciał, żeby było na maturze, czegoś wolałby uniknąć?
16: Wolałbym uniknąć romantyzmu w tym roku.
17: Marcin Budzna. Myślę, że w miarę w porządku. Nie, nauczyłem się, ale wczorajszy dzień już tylko odpoczynek.
13: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki i oczywiście życzymy połamania piór. Bez bramek i bez złudzeń KGHM Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0, co oznacza, że Miedziowi stracili już szansę na Mistrzostwo Polski. Gospodarze od 26 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Igora Orlikowskiego. Mimo ambitnej postawy i kilku okazji nie zdołali zdobyć gola. Po przerwie przewagę miała Krakowia, lecz świetnie spisywał się bramkarz Jasmin Buric. Lubinianie pozostają w grze europejskie puchary, ale ich forma w ostatnich tygodniach budzi duże obawy. Mówi obrońca Zagłębia Jakub Kolan.
18: Pechowa czerwona kartka dla kolegi, no ale ja byłem w gotowości i dałem się wszystko. Przede wszystkim myślę, że jako drużyna po mojej zmianie jakoś ruszyliśmy do przodu i właśnie jak pan mówi, mieliśmy parę sytuacji, gdzie mogliśmy zakończyć bramką.
13: 5 goli i nerwowa końcówka, tak było w Głogowie. Chrobry pokonał w pierwszej lidze GKS Tychy 3-2 i zrobił ważny krok w kierunku baraży. Goście objęli prowadzenie po trafieniu Jankowskiego, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Janczukowicz. W drugiej połowie gospodarze wyszli na prowadzenie po golu Lewkota, jednak szybko stracili bramkę na 2-2. O zwycięstwie przesądził w 76 minucie Nowakowski. Chrobry umocnił się na 4. miejscu w tabeli i liczy się w walce o awans do Ekstraklasy, mówi trener Łukasz Becela.
19: Przed rozpoczęciem tego meczu podegraliśmy z zespołem, gdzie prosiłem zawodników, żeby nie patrzyli w tabelę, tylko skoncentrowali się na tym, że gramy z zespołem, który w ostatnich 3 meczach 2 aż wygrał i to z LKS-em i Pogonią Sielce. Widzieliśmy, jak to są bardzo solidni, można powiedzieć, i bardzo dobre zespoły, tak więc zdawaliśmy sprawę, że to będzie w początku bardzo ciężki mecz. I tak do tego meczu podeszliśmy.
13: W piątek Głogowian czeka wyjazd do lidera rozgrywek Wisły Kraków.
12: Radio Elka, lokalne radio.
0: Na zegarze 8 minut po 10, a w kalendarzu poniedziałek, 4 maja. Florian, Grzegorz, Michał, a także Monika dzisiaj świętują imieniny. Wszystkiego co najlepsze życzymy również tym, którzy dziś mają urodziny. Przy mikrofonie Kasia Prałat-Idzik. Za oknami słonecznie, przyjemnie, cieplutko, a będzie jeszcze cieplej, bo w najcieplejszym momencie dnia 26 stopni mamy zobaczyć na termometrach, a odczuć możemy nawet 28 i to są doskonałe prognozy. Wiatr teraz może wiać do 24 km na godzinę z północnego zachodu, jeszcze troszkę wzrosło ciśnienie, aktualnie 1013 hektopaskali. I zmieniły nam się prognozy, moi drodzy, już dziś możliwe opady deszczu, tak twierdzą synoptycy, dziś się w porze pod wieczorkowej. Już może trochę popadać i wieczorem. Przelotne opady są w prognozach, ale noc ciepła. 13 stopni Celsjusza, 14 o poranku 12, a jutro dużej ilości chmur do południa. Po południu szansa na przejaśnienia, nawet sporo przejaśnień i jeszcze 20 stopni Celsjusza. Ale pod wieczór jutro opady deszczu i będzie już robiło się chłodniej, bo środa z temperaturą no jeszcze nie tak źle. W środę 17-18 stopni Celsjusza, więc trochę nam się zaczynają zmieniać te prognozy. Może jeszcze będą lepsze później, kto wie. Na chwilę obecną najgorzej wygląda czwartek. Dużo chmur, deszczowo i tylko 13 stopni Celsjusza.
20: Na dzień dobry!
21: Na dzień dobry!

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
7: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Reklama.

Na zegarze już 19 minut po godzinie 10, jak ten czas szybko leci. No niesamowicie, niesamowicie. Zresztą dopiero co był marzec, a już jest maj. Tak, 4 maja w kalendarzu. Ale z drugiej strony to dobrze, bo prędko wakacje się rozpoczną. Weekend majowy za nami to był taki chyba przedsmak wakacji, bo pogoda nas rozpieszczała, a w tym tygodniu no nie będzie tak źle, nie ma co narzekać. Będzie całkiem nieźle, a do tego dużo ciekawych wydarzeń przed nami. O nich przeczytacie na miedziowe.pl i w dziale Nie Przegap. No właśnie, gdyby tak tylko rzucić okiem w dziale Nie Przegap, to już widzimy, że fani historii mają coś dla siebie, bo wracają wtorki z historią i o nich też będzie mowa dziś po południu z Michałem Gorawskim. Zaprosimy na takie spotkania dla tych, którzy historią się interesują, ale też dla tych, którzy chcą się czegoś więcej dowiedzieć, a może szukają kogoś, kto ich bardziej historią zainteresuje. Są tu też propozycje dla kinomaniaków, są też dla tych, którzy lubią humor i stand-upy, no to w Radwanicach coś ciekawego się szykuje, ale też dla tych, którzy lubią książki, którzy uwielbiają czytać. Spotkanie autorskie w tym tygodniu w Polkowicach się szykuje, no więc nudy nie ma. Nudy nie ma, a jeszcze do tego koncert odnajdziecie w dziale Nie Przegap, więc już tutaj zapraszamy po szczegóły. Cóż to za grupa zagra koncert w naszym regionie, o której godzinie i kiedy dokładnie i gdzie. To wszystko u nas na miedziowe.pl.

0: Na zegarze już 27 minut po godzinie 10, a w tej godzinie jeszcze Radio Jarmark. O, jestem ciekawa, czy przy weekendzie majowym gdzieś na działkach zauważyliście rzeczy, które wam są niepotrzebne i może gdzieś w Radio Jarmarku zgłosicie takie właśnie rzeczy, które chcecie sprzedać albo oddać. Jeśli do 500 zł, no to oczywiście zapraszamy pod numer 767-400-400 o 10:45. Wtedy rozpocznie się Radio Jarmark, będzie można zadzwonić, podać swoje ogłoszenie drobne i do 10:50 będę czekać na wasze telefony. Od 10:45.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
11: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
12: Głogów, Aleja Wolności 42.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
19: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo Twojego dziecka to cel każdej podróży. Właśnie dlatego w Głogowie powstało miejsce wyjątkowe dla rodziców. Salon Bobo Wózki przy ulicy Stawnej 4 to największy wybór wózków i fotelików w jednym miejscu. Wow! Prestiżowe marki światowej klasy oraz solidne rozwiązania na każdą kieszeń. Nasi doradcy pomogą Ci dopasować produkt idealny do Twoich potrzeb, a zakupy ułatwią wygodne raty 0%. Bądź na bieżąco z trendami i promocjami. Polub Bobo Wózki na Facebooku oraz Instagramie. Bobo Wózki Głogów, ulica Stawna 4.
0: Reklama.

22 minuty do godziny 11, a jeszcze wcześniej Radio Jarmark. Przypominam, że po weekendzie wracamy do tego punktu programu. Jeśli macie coś na sprzedaż albo do oddania, jeśli na sprzedaż maksymalnie do 500 zł, to oczywiście zapraszam do Radio Jarmarku pod numer 767-400-400. Zanotujcie sobie szybciutko na karteczce jeszcze swój numer, żeby nie było kłopotu z podaniem oferty, bo gdy zadzwonicie pod numer 767-400-400, no podajecie rzecz, jaką macie na sprzedaż, podajecie cenę, miejscowość i swój numer kontaktowy. Dlatego warto się wcześniej przygotować, a już za kilka minut, czyli o 10.45 wystartuje Radio Jarmark.

0: Czuło w Radiu Wielka Zagłębia Miedziowego, End of Beginning. A na zegarze już 15 minut do godziny 11 i zaczynamy już Radio Jarmark. Pierwsze w tym tygodniu, więc już można zadzwonić. Oczywiście do tego namawiam pod numer 767-400-400. Zachęcamy, by zadzwonić i podać swoją ofertę, ogłoszenie drobne. Pierwsza osoba już do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry. Ja dzwonię z Polkowic i mam do oddania zestaw mebli pokojowych z szafą. Stół rozkładany, ława rozkładana, pionek do łazienki biały, w białym kolorze. To jest do oddania. A do sprzedania mam maszynę nową, używaną w sumie raz, firmy Singier, za 500 zł.
0: Mm-hmm. A te wcześniejsze rzeczy to wszystko za darmo,
1: wszystko
0: tak?
1: Wszystko do oddania. No, oczywiście, no, może wyjść tam jakąś czekoladę, mm-hmm, albo jakieś tam, nie wiem, no.
0: Kawa, czekolada.
1: Ale wszystko jest do... Ja mieszkam w Biżowcu, ale jest winda na trzecim piętrze, mieszkam, mm-hmm, jest winda, jakby ktoś chciał. I zdjęcia też mogę w razie czego wysłać.
0: Dobrze, a maszyna do szycia za 500 zł. Miejscowość 500 zł. Polkowice, jeszcze poprosimy numer kontaktowy.
1: 535.
0: Tak.
1: 257.
0: Tak.
1: 174.
0: I powtórzymy jeszcze numer telefonu 535-257-174.
1: Tak.
0: Zapisane. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. I zapraszam już kolejną osobę pod numer 767-400-400. Pierwsza oferta już jest, a czekamy na kolejne. Pod numerem 767-400-400 Radio Jarmark rozpoczęty. Czekamy na wasze telefony, ogłoszenia drobne. 767-400-400. To jest bardzo przydatna audycja dla tych, którzy nie lubią wyrzucać rzeczy, które jeszcze się nadają do użytku, no bo szkoda wyrzucać takich rzeczy, jeśli się nadają do użytku i dlaczego wyrzucać? Jeśli ktoś mógłby skorzystać, no to jak najbardziej. Może chcecie oddać za darmo, może za kawę, za czekoladę, ale jeśli sprzedajecie, no to w Radio Jarmarku można podać drobne oferty do 500 zł. Gdybyście mieli coś droższego, to ja zapraszam na miedziowe.pl do działu ogłoszenia, tam można zamieścić droższą ofertę. 767-400-400, zapraszam, Radio Jarmark jeszcze do 10.50.

Niecałe dwie minuty do końca Radio Jarmarku. Jeszcze czekam na wasze telefony. Oferty drobne, sprzedaż rzeczy używanych maksymalnie do 500 zł, a czekamy pod numerem 767 400 400.

0: jeszcze jedna osoba dzwoni do naszego Radio Jarmarku. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry. Mam do sprzedania garnitur chłopięcy z firmy Dior. Dla chłopca wysokiego i szczupłego 1,64 m, kolor granat, cena 100 zł. I marynarkę tak dla chłopca 9-10 lat 50 zł. I mój numer Głogów. I mój numer telefonu 663-901-584.
0: I powtórzymy jeszcze numer telefonu 663-901-584.
1: Tak jest. Tak.
0: Zapisane. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. I proszę bardzo, 10.50 na zegarze. Kończymy dzisiejszy Radio Jarmark. Na kolejny zapraszam jutro o 10.45.
2: Ogłoszenia Radia Elka.
3: Prezydent miasta Głogowa informuje, że w dniu 26 maja 2026 roku o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Obrońców Pokoju 7C/58 o powierzchni użytkowej 28,4 m², składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Cena wywoławcza wynosi 165 tysięcy zł. Wadium w wysokości 20 tysięcy zł należy wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów do dnia 20 maja 2026 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 726 54 53.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lecan, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lecan spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lecan. Ta ze słoneczkiem.
1: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
2: Reklama. Minęła 11, czas na wiadomości.
3: Burza, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burze, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu, wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
4: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
3: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
5: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w grójeckim. I tylko tyle.
6: Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
3: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do cieśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w cieśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z cieśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 000 marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić cieśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 000 amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. 2 godziny za nimi, kolejne 2 zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
7: Trochę minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
8: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
3: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
9: Radio Elga, lokalne radio.

0: Na zegarze 3 minuty po godzinie 11, poniedziałek w kalendarzu 4 maja. Florian, Grzegorz, Michał i Monika świętują dzisiaj imieniny. My składamy najlepsze życzenia, a do końca roku 241 dni. Z tą pogodą. No, dzisiaj pięknie, jeszcze cieplutko i słonecznie, na razie jeszcze słonecznie. Bez zmian na barometrze 1013 hektopaskali, a temperatura nadal rośnie, bo do 26 ma wzrosnąć, w odczuciu nawet 28. Pięknie to brzmi, ale już pod wieczorek pochmurny i z opadami deszczu i wieczór też jeszcze z opadami. W nocy ciepło, 13-14 stopni Celsjusza, do 12 spadnie nad ranem temperatura i jutro do południa pochmurno, a później już przejaśnienie, ale do czasu. Jutro 20 stopni Celsjusza, w najcieplejszym momencie dnia wieczorem już się rozpada. No i kolejny dzień, czyli środa, z temperaturą w okolicach w najcieplejszym momencie dnia 17 stopni Celsjusza. No łaskawsze są te prognozy. O poranku były gorsze, muszę przyznać. W czwartek najwięcej chmur, opady deszczu ze środy na czwartek i w czwartek w ciągu dnia do południa. No i chłodniej, bo tylko 13 stopni. No i jeszcze później wieczorem też popada. Ale później myślę, że będzie lepiej. Nasze spotkanie dobiega już końca. Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mówię do usłyszenia. Kasia Prałat i Dzika za chwilę. Na moim miejscu Mariusz Norman.
1: Reklama.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
1: Reklama.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: filtruj trzy pokoje parterowy taras blisko parku.
1: O, to jest to! Idealnie! Bierzemy!
2: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
1: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
2: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
3: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Głogowie, Lubinie, Polkowicach, Prochowicach, Grębocicach, Rudnej i Chocianowie. Szczegóły na bsfskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
4: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
5: Reklama.
6: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Niecałe 26 minut do godziny 12. Dziś u nas w studio krótko po godzinie 12 Michał Górawski z Głogowskiego Teatru, który po dłuższej przerwie wraca z cyklicznymi spotkaniami, które nazywają się Wtorki z Historią. Jakie tematy zaplanował w maju? O szczegóły naszego gościa po 12.15 zapyta Kasia Prałat-Idzik. I do wysłuchania tej rozmowy już teraz zapraszam, witając się z Państwem, bo to początek naszego dzisiejszego spotkania. Będziemy razem do godziny 16.00. Mariusz Norman, dzień dobry.
1: Reklama.
2: Misiu, chcę na wielbłąda.
3: Chyba na barana.
2: Nie, o wakacjach mówię.
3: A ja zjadłbym coś orientalnego. Może tajin?
2: Poleżeć na plaży, nurkować.
3: Wybieramy się do Maroka.
2: Nie, ja chcę do Egiptu.
3: Ech, sam już nie wiem. Chodźmy do Planet Tours w Galerii Glogowia. Pełna oferta polskich i niemieckich organizatorów. W najlepszych cenach. A parking lub walizka gratis. Planet Tours Galeria Glogowia. 739-001-100. glogow@planettour.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zapraszamy do salonów Dacia. Górny Poczynek, Lubin, ulica Słowiańska 23-25, Głogów, Kamienna Droga 20.
1: Reklama.

Powerplay. Niecałe 13 minut do godziny 12 i to szczęśliwa chwila dla Madonny. Właściwie szczęśliwe dni, tygodnie i miesiące. To zapowiedź nowej płyty, która ma ukazać się 3 lipca. W roli głównej w tej płycie oczywiście to będzie Madonna, ale teraz dwie panie, Madonna i Sabrina Carpenter razem w jednym single. Bring a Love to nasz Powerplay.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo Twojego dziecka to cel każdej podróży. Właśnie dlatego w Głogowie powstało miejsce wyjątkowe dla rodziców. Salon Bobowózki przy ulicy Stawnej 4 to największy wybór wózków i fotelików w jednym miejscu. Wow! Prestiżowe marki światowej klasy oraz solidne rozwiązania na każdą kieszeń. Nasi doradcy pomogą Ci dopasować produkt idealny do Twoich potrzeb, a zakupy ułatwią wygodne raty 0%. Bądź na bieżąco z trendami i promocjami. Polub Bobowózki na Facebooku oraz Instagramie. Bobowózki Głogów, ulica Stawna 4.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Czas na informacje lokalne Radia Elka z Zagłębia Miedziowego, Marcin Hausek. Zapraszam. Głogowska policja wyjaśnia okoliczności pobicia, do którego doszło w piątek, 1 maja przed północą na placu Festynowym przy ulicy Topolowej w Głogowie. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli leżącego mężczyznę, któremu udzielili pierwszej pomocy i przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego. Poszkodowany 28-letni obywatel Ukrainy trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, z którymi prowadzone są czynności wyjaśniające. O godzinie 9:00 maturzyści rozpoczęli jeden z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. Na napisanie arkusza z języka polskiego na poziomie podstawowym mają 240 minut. Część zdających już opuściła salę, inni wciąż wytężają umysły. Choć wielu maturzystów deklaruje dobre przygotowanie, nie brakuje emocji i stresu.
2: Dziewczyny, przed wami egzamin dojrzałości. Czego się najbardziej obawiacie?
3: Polskiego ustnego.
4: Polski najbardziej.
5: Polskiego.
4: Tak.
6: Najbardziej się obawiam chemii rozszerzonej, bo jednak to mi się przyda na studia i jednak jest stres, że nie nauczyłam się całego materiału albo że będzie zadanie zbyt trudne, po prostu moje umiejętności.
2: Ale język polski, matematyka?
6: Myślę, że spokojnie.
7: Myślę, że nie będzie żadnych problemów.
8: Tak samo, wydaje mi się, że wyniki będą dość wysokie, bo nauczyciele naprawdę przygotowali nas bardzo porządnie.
7: Matematyki rozszerzonej.
8: Dokładnie, matematyki rozszerzonej, bo od tego będzie zależało, czy się dostanę na studia, czy nie w głównej mierze.
9: Będzie 100% ze wszystkiego.
2: Trzymam za was kciuki.
1: To dopiero początek egzaminów. We wtorek, 5 maja, maturzyści napiszą matematykę na poziomie podstawowym, a dzień później język obcy, nowożytny. W kolejnych dniach czekają ich egzaminy rozszerzone i ustne. Maturalny maraton potrwa do 21 maja, a wyniki będą znane latem. W Sinawie trwa mobilizacja sił i środków, by doposażyć miejscową ochotniczą straż pożarną w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Choć udało się już zgromadzić 1 000 000 złotych, potrzeby są znacznie większe. Zakup nowoczesnego wozu może kosztować nawet 2 000 000. O szczegółach Iwona Mierzwiak.
10: Radni powiatu lubińskiego podczas ostatniej sesji jednogłośnie przyjęli uchwałę o przekazaniu 200 tysięcy złotych na ten cel. Wcześniej aż 800 tysięcy złotych zabezpieczyła gmina Ścinawa, która, jak podkreśla burmistrz, od lat konsekwentnie inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców.
11: Dużo wcześniej zmodernizowaliśmy remizę w Ścinawie. No i też w związku z prośbami strażaków, ale przede wszystkim taką inicjatywą dwóch radnych, którzy są w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie. No a także dzięki tutaj prezesowi, którzy też w tej straży pracują, no takie potrzeby zgłaszają. Postanowiliśmy jakby wesprzeć tą inicjatywę. Na marcowej sesji radni przy zmianach w budżecie zagłosowali za zabezpieczeniem aż 800 tysięcy złotych na ten cel.
10: Samorząd nie zamierza poprzestać na dotychczasowym wsparciu. Trwają starania o kolejne środki, m.in. z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz innych źródeł.
11: Biegamy się również o wsparcie od Komendy Głównej za pośrednictwem Komendy Powiatowej, Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Wojewódzkiej. No i teraz czekamy na decyzję w tym zakresie. Zamierzamy również składać wnioski i ubiegać się o wsparcie z innych źródeł. Potrzebnych jest około blisko 2 milionów złotych, żeby taki ciężki, duży wóz bojowy kupić.
10: Nowy pojazd ma kluczowe znaczenie dla skuteczności działań ratowniczych, jak zaznacza burmistrz, wyróżniałby się dużą pojemnością zbiornika na wodę, co jest szczególnie istotne przy rozległych pożarach. Przykładem takiej sytuacji był pożar na terenie dawnej ścinawskiej Polleny, który pokazał, jak bardzo potrzebny jest tego typu sprzęt. Zasadność inwestycji potwierdzają także władze powiatu.
12: Bardzo dziękuję radnym za podjęcie tej uchwały jednogłośnie. Wpłynął do nas wniosek, zresztą po spotkaniu z OSP Ścinawa. Poprosiliśmy o to, żeby zarówno komendant powiatowy OSP, pan Grzegorz Obara, jak i komendant Państwowej Straży Pożarnej ocenili ten wniosek co ze zasadności. O to, żeby dołożyć cegiełkę do tego wozu, jest bardzo potrzebne. I te 200 tysięcy mam nadzieję, że uda się spożytkować.
10: Podkreśla starosta lubiński Paweł Kleszcz. Samorządowcy liczą, że jeszcze w tym roku uda się sfinalizować zakup. Nowy wóz to nie tylko wsparcie dla strażaków ochotników, ale przede wszystkim realne zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców całej gminy i okolic. Iwona Mierzwiak, Radio Elka.
0: Radio Elka, lokalne radio.

4 maja w kalendarzu jest poniedziałkowe popołudnie. Imieniny obchodzą Florian, Grzegorz, Michał i Monika. Świętują także strażacy, hutnicy i kominiarze. Pozdrawiamy całe grono. Do końca roku 241 dni.

0: 25-26 stopni Celsjusza dzisiaj na termometrach. Piękny początek maja mamy. Kolejne dni troszeczkę chłodniejsze. Jutro do 24, pojutrze do 20 stopni, jak zapowiadają synoptycy. No i mogą pojawić się w ciągu najbliższych dni przelotne opady deszczu, a miejscami też można spodziewać się burz, jak wynika z prognozy na jutro. Temperatury minimalne w nocy 16-13 stopni Celsjusza. Ciśnienie powietrza teraz 1013 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego biura podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
5: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
0: Reklama.
2: Moto News.
3: Odpalam silnik informacji i sprawdzam, co słychać na naszych lokalnych drogach, a dzieje się całkiem sporo. Dziś będzie krótko, konkretnie i na temat, ale z dobrym asfaltem w tle. Zaczynam w Potoczku, w gminie Jerzmanowa. Tam mieszkańcy w końcu mogą schować kalosze do szafy, bo gruntowa droga przeszła do historii. Pojawiło się około 250 metrów nowiutkiej nawierzchni asfaltowej, a do tego chodnik z kostki, zjazdy do posesji i bezpieczne dojścia. Dorzucono też pobocza z kruszywa, więc nie ma już efektu błotnego off-roadu po większym deszczu. Na plus także oświetlenie. Nowe słupy i energooszczędne LEDy zrobią robotę po zmroku. Jest też kanał technologiczny na przyszłość, czyli infrastruktura gotowa na kolejne nowinki. No i ważne, zadbano o dostępność, bo pojawiły się krawężniki wtopione, ułatwiając poruszanie się. Przenoszę się teraz do Dobrzejowicy w gminie Żukowice. Tam trwa konkretna przebudowa. Ponad pół kilometra drogi przechodzi solidny lifting za ponad 1 900 000 złotych. Aktualnie ciężki sprzęt nie bierze jeńców. Zniknęła stara nawierzchnia i krawężniki, a drogowcy szukają teren pod kanalizację deszczową. I to jest kluczowy etap, bo dobre odwodnienie to dłuższe życie asfaltu i mniej niespodzianek dla kierowców. W planach nowa jezdnia, chodniki i pełen system odprowadzania wody. Finał prac przewidziano na lipiec, więc jeszcze chwila cierpliwości i będzie można jeździć jak po stole. To szybkie podsumowanie na koniec. W Potoczku mamy gotową, bezpieczną i nowoczesną drogę zamiast błocistego odcinka, a w Dobrzejowicach trwa intensywna przebudowa, która już latem przyniesie kierowcom i mieszkańcom zupełnie nową jakość jazdy. I tym akcentem kończę te motoniusy w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego, życząc Wam szerokości.
2: Moto News.
0: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
0: Reklama.

0: popołudniowe spotkania z gośćmi Studio Radialka Zagłębia Miedziowego i bardzo cieszy, że wraca Michał Gurawski, wtorki z historią. Jest Michał u nas w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie po tej długiej przerwie.
0: Tak, ale już jutro się spotkamy w Teatrze imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie, więc z przytupem kontynuujemy te wtorki z historią. Co tydzień się spotkamy. Już wszystko dokładnie zaplanowane na maj i jutro pierwsze takie spotkanie. Jak zwykle o godzinie 17. Jaki temat na początek w tej serii majowej?
1: Ronald Reagan. Temat, który w Polsce budzi pewne emocje, no bo myślę, że to jest jeden z najbardziej kojarzonych w Polsce prezydentów Stanów Zjednoczonych z tych czasów nowoczesnych, nazwijmy to tak. Kojarzący się głównie jako ten, który przeciwstawił się Związkowi Radzieckiemu, przyczynił się niejako do upadku Związku Radzieckiego. Natomiast jego biografia polityczna, bo o tym będę opowiadał, chociaż ten wątek, że zaczynał jako aktor, to jest w pewien sposób ciekawy. Natomiast oczywiście wiadomo, że się skupię na tej działalności politycznej, na czasach jego prezydentury przede wszystkim. To jest opowieść dużo bardziej wielowątkowa, a przez to dużo bardziej ciekawa i nie tak jednoznacznie czarno-biała, jak to się w Polsce na ogół przedstawia, prawda, Reagana jako takiego, prawda, jako taką pozytywną postać wyłącznie. Reagan ma wielu krytyków, również w Stanach Zjednoczonych. No i też od tej krytycznej strony spróbuję również na tę postać popatrzeć. Także myślę, że temat jest ciekawy, interesujący. Zapraszam wszystkich.
0: Bardzo gorąco zapraszamy jutro, ale za tydzień, 12 maja, też ciekawy temat.
1: No tak, pożywka dla fanów spiskowych teorii. Myślę, że ci, którzy przychodzą na wtorki z historią, to już wyczuli, że bynajmniej nie jestem fanem spiskowych teorii. I to takie delikatne stwierdzenie z mojej strony. Spiskowe teorie dziejów mają jeden wspólny mianownik, wszystkie są nieprawdziwe. Rzeczywistość jest dużo bardziej zadziwiająca i dużo ciekawsza niż te spiskowe teorie. Natomiast masoni, bo o nich będzie ten wykład właśnie, są taką pożywką dla teorii spiskowych, są ulubieńcami teorii spiskowych, rzekomo rządzą światem, tam za sznurki pociągają i tak dalej. W rzeczywistości ich historia jest jeszcze ciekawsza niż wynikałoby z tych spiskowych teorii, również wielowątkowa, no i też z tymi spiskowymi teoriami dziejów na ich temat spróbuję się rozprawić, więc sądzę, że też ciekawe zagadnienia. Jeszcze nie było tego rodzaju tematyki na wtorkach z historią, więc
0: ja coś
1: zobaczymy.
0: Czuję, że właśnie tego 12 maja to może być taki wtorek z historią, który przerodzi się w dyskusyjny klub historyczny.
1: A zapraszam, oczywiście, każdy ma prawo, ja z wielką przyjemnością, jeżeli ktoś ma ochotę podyskutować, wypowiedzieć się jak najbardziej. Jest na to przestrzeń i czas w te nasze wtorki, także zachęcam do tego.
0: Zapraszamy jutro. Kolejne też już rozplanowane. Przeczytacie o tym na miedziowe.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. No ale przed tymi następnymi spotkaniami to jeszcze z Michałem się zobaczymy w studiu Radiolka Zagłębia Miedziowego, a wy usłyszycie zapowiedzi tych tematów. Bardzo, bardzo się cieszę, że wracamy z tą inicjatywą, że wracają wtorki z historią. Jutro o 17.00 warto pojawić się w Teatrze imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie, tym bardziej, że niezmienny wstęp bezpłatny.
1: Oczywiście, każdy może przyjść, wszystkich zapraszamy. Do zobaczenia.
0: Michał Gurawski dzisiaj u nas w studio. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia w teatrze.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Można poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

Niecałe 18 minut do godziny 13. Love Bubble na antenie Radio Wielka Zagłębia Miedziowego. Kto pokochał pierwszą część Diabła ubiera się u Prady, ten musi skorzystać z zaproszenia do Multikina w Głogowie dzisiaj na godzinę 19.04 maja. Właśnie. Zapraszamy. 20 lat po stworzeniu kultowych ról Mirandy, Andiego, Emilii, Meryl Streep i spółka powracają na tętniące modą ulice Nowego Jorku i do eleganckich biur kina na obcasach. Diabeł ubiera się u Prady 2. Dzisiaj o 19 po raz pierwszy w sali numer 1, w sali numer 2 kolejny seans startuje o 19.45.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Prezydent miasta Głogowa informuje, że w dniu 26 maja 2026 roku o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Obrońców Pokoju 7C/58 o powierzchni użytkowej 28,4 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Cena wywoławcza wynosi 165 tysięcy zł. Wadium w wysokości 20 tysięcy zł należy wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów do dnia 20 maja 2026 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 726 54 53.
0: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo Twojego dziecka to cel każdej podróży. Właśnie dlatego w Głogowie powstało miejsce wyjątkowe dla rodziców. Salon Bobo Wózki przy ulicy Stawnej 4 to największy wybór wózków i fotelików w jednym miejscu. Wow! Prestiżowe marki światowej klasy oraz solidne rozwiązania na każdą kieszeń. Nasi doradcy pomogą Ci dopasować produkt idealny do Twoich potrzeb, a zakupy ułatwią wygodne raty 0%. Bądź na bieżąco z trendami i promocjami. Polub Bobo Wózki na Facebooku oraz Instagramie. Bobo Wózki Głogów, ulica Stawna 4.
2: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z radiem Elka.

0: Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
1: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
2: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
4: Reklama.

0: szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
1: Na pewno, jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
0: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
2: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
0: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, między innymi dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
2: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
0: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
3: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
0: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
4: Po wiadomościach zawsze zaglądamy do kalendarza. 4 maja trwa dziś poniedziałek, a życzenie imieninowe do północy dla Floriana, Grzegorza, Michała i Moniki. Pozdrawiamy także strażaków, hutników i kominiarzy, to ich dzień. No i pozdrawiamy także wszystkich dzisiejszych jubilatów. 100 lat, do końca roku 241 dni.

0: Trochę chmur na niebie, ale słońce będzie przeważało przez kolejne godziny. Temperatura w nocy wyniesie około 16-15 stopni Celsjusza. Jutro maksymalnie 24. Kreski zapowiadają synoptycy. Jutro miejscami może pokropić deszcz, miejscami też może zagrzmieć. Ciśnienie powietrza 1013 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego biura podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
3: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
4: Zamów reklamę w Radiu Elga. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elga. Reklama.

20 minut po godzinie 13. Teraz zaproszenie do Polkowic na wydarzenie, które będzie miało miejsce za 4 dni. Po południu od 17.30 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie literackie. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek gościem będzie Nina Zawadzka, autorka poruszających powieści, które podbiły serca wielu czytelników w całym kraju. No i to będzie na pewno niepowtarzalna okazja, by osobiście poznać autorkę takich tytułów jak Za Twoim Śladem, Nim Zapadnie Wyrok, Skazana na Miłość czy Czas Poświęcenia. Spotkanie będzie przestrzenią do rozmowy o literaturze, inspiracjach oraz historii ukrytej na kartach jej książek, no i osobistego poznania Niny Zawadzkiej. Spotkanie autorskie o 17.30 8 maja w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach, a więcej o tym spotkaniu w Co, Gdzie, Kiedy w naszym portalu Zagłębia Miedziowego miedziowe.pl.

0: nasz numer prosty, fajny. 500 545 500. Słomu i grata.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Sklepy meblowe Quercus. W ofercie meble do każdego wnętrza. Meble tapicerowane, kuchenne, pokojowe, garderoby, sypialnie, stoły i krzesła. Realizujemy także indywidualne zamówienia na wymiar. Oferujemy również usługę renowacji mebli. Quercus. Niskie ceny i krótkie terminy realizacji. Dogodna sprzedaż ratalna. Sklepy meblowe Quercus. Głogów, ulica Staszica 15 i Stawna 4, Hala Targowa. Zapraszamy!
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Reklama.

Grupa Bon Jovi, za chwilę Margaret na antenie Radio Luka Zagłębie Miedziowego. Niecałe 22 minuty do godziny 14. Po 14 kolejni goście przed naszym radiowym mikrofonem. Akcja Głogów dla Litewki już jutro, 5 maja od 18 do 20 na placu między ratuszem a teatrem. Tam prowadzona będzie zbiórka karmy suchej, mokrej i innych akcesoriów, które potem trafią do azylu na Portowej i do schroniska dla zwierząt w Lublinie Głogowskim. Akcje organizują poseł Łukasz Chorbatowski i Fundacja Rozbieg. Z Joanną Brodowską i Moniką Przybyłowicz-Szewczyk rozmawiał będzie po 14.15. Leszek Wspaniały.

0: Reklama.
1: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro.

0: eurorower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
2: Reklama.
3: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6,49 zł. Benzyna 98 6,99, a olej napędowy 7,31 zł za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
4: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
5: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą. To ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
3: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu nisko oprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy między innymi w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
7: To przestępstwo ma charakter masowy.
6: Oszuści zadzwonili między innymi do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
8: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
6: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
7: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
6: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
3: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: To są informacje lokalne Radia Elka, Zagłębia Miedziowego, Marcin Hausek. Zapraszam. Dziś w nocy w rejonie Mariny w Głogowie doszło do groźnego wypadku. Mężczyzna spadł z mostu kolejowego. Zdołał jednak dostać się na wysepkę i powiadomić służby ratunkowe. Został ewakuowany i trafił do szpitala, opisuje młodszy aspirant Kamil Szydłowski, oficer prasowy Głogowskiej Straży Pożarnej.
2: Strażacy niezwłocznie udali się w obręb mostu kolejowego, aby przeczesać teren i odnaleźć osobę poszkodowaną. Na szczęście, tak jak wspomniałem, znajdowała się na główce. Osoba poszkodowana uległa urazowi kończyny dolnej, który został zaopatrzony przez strażaków. Kolejna osoba poszkodowana została zabezpieczona, zapakowana na łódź i przetransportowana na brzeg, gdzie czekał zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji.
1: Samorząd Żukowic pozyskał ponad 9 milionów złotych na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku. Chodzi tu o odbudowę infrastruktury drogowej. Jeszcze w tym roku ruszą prace w brzegu Głogowskim i Dobrzejowicach.
3: To bardzo ważna wiadomość dla naszych mieszkańców i kolejny krok przede wszystkim w kierunku poprawy bezpieczeństwa, komfortu życia oraz rozwoju naszej infrastruktury. To ponad 3 km dróg. Plan z pracy planujemy zakończyć jeszcze w tym roku.
1: Powiedział wójt Krzysztof Wołoszyn. Wkrótce mają się rozpocząć prace przygotowawcze do inwestycji. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin wygrały derby z KPR-em Kobierzyce 28-22, kontrolując niemal całe spotkanie. Prawdziwy dramat rozegrał się jednak w samej końcówce. Po ostrym starciu Natalii Janas i Iwany Gakidowej obie zawodniczki padły na parkiet i wymagały natychmiastowej pomocy medycznej. Chwilę później interweniowano także na trybunach, gdzie zemdlała jedna z zawodniczek gości. Mimo trudnych scen oba zespoły dokończyły mecz w duchu fair play przy owacji ponad 2000 kibiców, mówi trener Bożena Karkut.
4: Myślę, że dziewczyny zagrały się i dobry mecz. Szkoda tylko, że nie chcieliśmy go przypieczętować szybciej i psuliśmy to gdzieś nieskutecznymi rzutami ze 100% sytuacji. Natomiast jestem zadowolona z zespołu zarówno w bramce, jak i w polu, jeżeli chodzi o walkę w obronie, o wyłączenie obrotowej, wyłączenie Kobierzycom szybkiego wznowienia. Myślę, że te wszystkie rzeczy dziewczyny naprawdę dzisiaj bardzo dobrze wykonały. No ostatnia minuta w ogóle pychowa, no bo tak się bardzo źle zdarzyły te obie zawodniczki. No wiadomo, piłka ręczna, walka jest i gra na kontakcie, ale no wyjątkowy pech, że obie tak się zderzyły tymi głowami. Mam nadzieję, że to obie zawodniczki wyjdą z tego z jak najmniejszymi problemami. Do tego jeszcze omdlenie na trybunach. No ostatnia minuta jakaś taka bardzo trudna, ale mam nadzieję, że wszyscy już stoją na nogach i będzie dobrze.
1: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wierzmanowej zostali wicemistrzami Dolnego Śląska w piłce ręcznej podczas finału Igrzysk Dzieci. Zespół prowadzony przez Wiktora Sawkę wygrał mecze ze Zgorzelcem i Świdnicą, a w finale uległ Wrocławiowi 9-17. Turniej stał na wysokim poziomie. Trener Sawka nie krył dumy ze swoich podopiecznych.
5: Bardzo fajna rywalizacja, stała na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie drużyny naprawdę postawiły mocną poprzeczkę, wysoko zawiesiły. Świetnie grali. No Wrocław poradził sobie tutaj z każdą z drużyn. Świetnie chłopaki pracowali w obronie i w ataku. No widać, że są zgraną ekipą, że trenują ze sobą długo. No co się przekłada na ich wynik. Próbowaliśmy, niestety brakło zimnej głowy. Chłopaki po straceniu 2-3 bramek odpuścili rywalizację. No i zakończyło się to wynikiem. No, zwycięstwem dla Wrocławia.
1: A po więcej informacji z regionu zapraszam na portal miedziowe.pl.
0: Radio Elka, lokalne radio.

4 maja w kalendarzu jest poniedziałkowe popołudnie. Imieniny obchodzą Florian, Grzegorz, Michał i Monika. Świętują także strażacy, hutnicy i kominiarze. Pozdrawiamy całe grono. Do końca roku 241 dni.

0: 25-26 stopni Celsjusza dzisiaj na termometrach. Piękny początek maja mamy. Kolejne dni troszeczkę chłodniejsze. Jutro do 24, pojutrze do 20 stopni, jak zapowiadają synoptycy. No i mogą pojawić się w ciągu najbliższych dni przelotne opady deszczu, a miejscami też można spodziewać się burz, jak wynika z prognozy na jutro. Temperatury minimalne w nocy 16-13 stopni Celsjusza. Ciśnienie powietrza teraz 1013 hektopaskali.
1: Reklama. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.

0: Leszek Wspaniały, witam serdecznie. Dzisiaj u nas w studiu Joanna Bronowska, dyrektor biura posła Łukasza Chorbatowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Monika Przybyłowicz-Szewczyk, Fundacja Rozbieg. Dzień dobry, Monika.
2: Dzień dobry.
0: Spotykamy się, Joasiu, nie bez powodu, bowiem i do naszej redakcji dzwonili mieszkańcy, ale też i okazuje się, że do biura poselskiego z zapytaniem po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, czy w jakiś sposób Głogów będzie mógł pomóc czworonogom, bo przecież świętej pamięci Łukasz Litewka znany był m.in. z tego, że nie pozostawał obojętny na pomoc zwierzakom.
1: Tak, otrzymywaliśmy bardzo dużo sygnałów od mieszkańców tutaj Głogowa i okolic, czy planujemy zorganizować jakąś akcję, czy Głogów zorganizuje jakąś akcję, więc jak najbardziej temat też jest nam bliski, więc oczywiście nie było innej opcji, żeby odmówić w tak pięknej, słusznej sprawie i żeby uczcić pamięć Łukasza Litewki. Dlatego już w najbliższy wtorek, jutro 5 maja od godziny 18 do godziny 20 na placu między teatrem a ratuszem przeprowadzimy zbiórkę artykułów dla zwierząt. Biuro posła wraz z Fundacją Rozbieg, tutaj znaną głogowską, która też organizuje różne zbiórki na rzecz potrzebujących zwierząt, więc to będzie taka kolejna inicjatywa, którą planujemy też już co roku przeprowadzać.
0: Jutro 5 maja, Monika, stawiamy się między ratuszem a teatrem. Pomagamy którym instytucjom i co warto ze sobą przynieść? Potem wy przekażecie tam, gdzie trzeba.
3: Będziemy pomagać Amikusowi schronisku we Wrublinie. Podali nam konkretne potrzeby, jakie mają zwierzęta. Najbardziej potrzebne są dobrej jakości karmy lecznicze dla zwierząt starszych, dla zwierząt po sterylizacji oraz podkłady, obroże dla psów, koce. Całą listę tych produktów mamy na stronie, na fanpage'u i na wydarzeniu. Bardzo apelujemy, żeby jednak nie kusić się o zakup karmy typu marketowej, typu Pedigree Pal albo Chappie, ponieważ one tak naprawdę nie mają takich wartości i po prostu zostaną wyrzucone. Będą to wyrzucone pieniądze, a lepiej kupić mniejszą paczkę dobrej karmy niż wielki worek Pedigree Pal. Są to karmy hipoalergiczne Breed, karmy dla zwierząt z problemami gastrycznymi Royal Canin i również te z chorobami dla psów, z chorobami trzustki, bezzbożowe karmy. To są karmy i suche, i mokre. Cała lista jest właśnie na wydarzeniu, łącznie ze zdjęciami. I oczywiście dla zwierzątek małych do wyprowadzania na spacerki obroże, koce można przynieść, podkłady higieniczne dla piesków, które mają problemy z inkontynencją oraz szczeniaków.
1: Od 18 do 20, tak na taki, można powiedzieć, wieczorny, przyjemny spacer wybrać się tutaj do nas. Gdyby ktoś nie miał takiej możliwości, żeby w tych godzinach przynieść karmę, to nasze biuro przy ulicy Balbierskiej 33 na Starym Mieście też jest otwarte i gdyby ktoś nie miał takiej możliwości, we wtorki jesteśmy od 9 do 17, więc śmiało można też przynieść do biura na Balbierskiej te karmy. Wydarzenie na Facebooku nazywa się Głogów dla Litewki i ono jest właśnie dostępne na stronie, na fanpage'u Fundacji Rozbieg i na fanpage'u Łukasz Chorbatowski, poseł na Sejm RP.
0: Zapraszamy serdecznie. U nas w studiu gościły dzisiaj Joanna Brodowska i Monika Przybyłowicz-Szewczyk. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Prezydent miasta Głogowa informuje, że w dniu 26 maja 2026 roku o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Obrońców Pokoju 7C/58 o powierzchni użytkowej 28,4 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Cena wywoławcza wynosi 165 tysięcy zł. Wadium w wysokości 20 tysięcy zł należy wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów do dnia 20 maja 2026 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 726 54 53.
0: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo Twojego dziecka to cel każdej podróży. Właśnie dlatego w Głogowie powstało miejsce wyjątkowe dla rodziców. Salon Bobo Wózki przy ulicy Stawnej 4 to największy wybór wózków i fotelików w jednym miejscu. Wow! Prestiżowe marki światowej klasy oraz solidne rozwiązania na każdą kieszeń. Nasi doradcy pomogą Ci dopasować produkt idealny do Twoich potrzeb, a zakupy ułatwią wygodne raty 0%. Bądź na bieżąco z trendami i promocjami. Polub Bobo Wózki na Facebooku oraz Instagramie. Bobo Wózki Głogów, ulica Stawna 4.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
5: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Reklama.

8 minut do godziny 15 na zegarze. Zwykle o tej porze prezentowali Państwo telefonicznie ogłoszenia w Radiu Jarmarku. No dzisiaj niestety z przyczyn technicznych takiej możliwości nie będzie. Najbliższa okazja, żeby zadzwonić z ogłoszeniem do 500 zł i o tym powiedzieć na żywo na antenie Radiolka Zagłębie Miedziowego jutro od 10.45.

0: KFC. Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
2: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Wiadomości lokalne Radia Elka z Zagłębia Miedziowego, Marcin Hałusek. Zapraszam. Prawie wszyscy za strajkiem. W PBK w Lubinie pracownicy wysłali zarządowi wyraźny sygnał. Zakończone referendum strajkowe pokazało dużą mobilizację załogi i niemal jednomyślne poparcie dla protestu. W głosowaniu wzięło udział ponad 70% pracowników spółki. Więcej na ten temat wie Iwona Mierzwiak.
2: Aż 96% głosujących, dokładnie 1558 osób, poparło możliwość rozpoczęcia protestu. Związkowcy mówią o silnym mandacie do dalszych działań i podkreślają, że załoga jest zdeterminowana walczyć o swoje prawa. Jak zaznaczają, organizacja referendum miała odbywać się w trudnych warunkach i przy licznych utrudnieniach. Ta jedność jest dziś naszym największym atutem w negocjacjach, mówił Dominik Passis, przewodniczący Solidarności w PBK. Zakończenie głosowania to dopiero początek procedur. Teraz ruch należy do zarządu spółki, bo jak podkreślają związki, takiego wyniku nie da się zignorować. Przypomnijmy, że referendum zakończyło się w miniony czwartek. Związki domagają się od zarządu PBK i m.in. 8% podwyżek przeszeregowania części pracowników oraz wypłaty świadczeń świątecznych. Iwona Mierzwiak, Radio Elka.
1: Strażacy i hutnicy mają dzisiaj swoje święto, a w Głogowie uroczystości nabierają wyjątkowego wymiaru. Obchody rozpoczęły się przy pomniku świętego Floriana, patrona hutników, przed Hutą Miedzi Głogów, gdzie złożono kwiaty i oddano hołd pokoleniom pracowników przemysłu miedziowego. Tegoroczne świętowanie ma szczególny charakter, to jednocześnie jubileusz 65-lecia KGHM Polska Miedź oraz 55-lecia Huty Miedzi Głogów.
3: Taka refleksja w związku z dzisiejszym złożeniem kwiatów pod pomnikiem Floriana, patrona hutników, że wspominamy, myślimy o przeszłości, o naszych budowniczych, o naszych pionierach, dbamy o teraźniejszość, dbamy o pracowników, dbamy o nasze otoczenie biznesowe i z optymizmem spoglądamy w przyszłość.
1: Mówił Radosław Kosmalski, dyrektor do spraw pracowniczych Huty Miedzi Głogów. KGHM Polska Miedź jest największą w Polsce firmą zajmującą się wydobyciem i przetwarzaniem surowców. Produkuje najwięcej miedzi i srebra w kraju.
3: 65 lat rozwoju KGHM-u, 55 lat rozwoju Huty to są lata rozwoju całego regionu. I od tego, jak będzie się rozwijał KGHM w przyszłości, zależą losy również regionu, a myślę, że będzie się rozwijał bardzo dobrze, z dużą dynamiką, tak jak do tej pory. Także region też, co za tym idzie, będzie cały czas rozwijał się.
1: Program tegorocznych obchodów jest wyjątkowo bogaty. Jak zapowiadają organizatorzy, wydarzenia będą odbywać się nie tylko w Głogowie, ale w całym regionie.
3: Każdy z pracowników znajdzie coś dla siebie. Oczywiście uroczystości centralne, uroczystości zakładowe, gdzie uhonorujemy naszych pracowników odznaczeniami państwowymi, odznaczeniami zakładowymi, ale również tradycyjne karczmy hutnicze, tradycyjne cąbry, spotkania brygadowe, festyny dla całych rodzin, dla dzieci. Także naprawdę bardzo dużo jak co roku będzie się działo.
1: Hutnicze święto łączy pokolenia, od doświadczonych pracowników po najmłodszych mieszkańców regionu. Tegoroczna edycja ma jednak szczególny charakter i przypomina o historii jednego z najważniejszych ośrodków przemysłowych w Polsce. W piątek o 9:00 przy centrali KGHM w Lubinie odbędzie się pobudka hutnicza z występem mażoletek, a o 13:30 w głogowskim MOK-u zaplanowano akademię i wręczenie odznaczeń państwowych oraz wyróżnień jubileuszowych.
0: Radio Elka, lokalne radio.

Po wiadomościach zawsze zaglądamy do kalendarza. 4 maja trwa dziś poniedziałek, a życzenia imieninowe do północy dla Floriana, Grzegorza, Michała i Moniki. Pozdrawiamy także strażaków, hutników i kominiarzy. To ich dzień. No i pozdrawiamy także wszystkich dzisiejszych jubilatów. 100 lat, do końca roku 241 dni.

0: Trochę chmur na niebie, ale słońce będzie przeważało przez kolejne godziny. Temperatura w nocy wyniesie około 16-15 stopni Celsjusza. Jutro maksymalnie 24. Kreski zapowiadają synoptycy. Jutro miejscami może pokropić deszcz, miejscami też może zagrzmieć. Ciśnienie powietrza 1013 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Nieruchomości Bucks. Janusz Jędrkowiak. Działamy na rynku od ponad 20 lat. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Pośredniczymy w obrocie nieruchomościami. Lubin, Marii Skłodowskiej Curie 7. Nieruchomości Bucks. Janusz Jędrkowiak. Ty poszukujesz, my znajdziemy. www.bucks.com.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego biura podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
6: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
7: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
0: Reklama.
2: Moto News.
3: Odpalam silnik informacji i sprawdzam, co słychać na naszych lokalnych drogach, a dzieje się całkiem sporo. Dziś będzie krótko, konkretnie i na temat, ale z dobrym asfaltem w tle. Zaczynam w Potoczku, w gminie Jerzmanowa. Tam mieszkańcy w końcu mogą schować kalosze do szafy, bo gruntowa droga przeszła do historii. Pojawiło się około 250 metrów nowiutkiej nawierzchni asfaltowej, a do tego chodnik z kostki, zjazdy do posesji i bezpieczne dojścia. Dorzucono też pobocza z kruszywa, więc nie ma już efektu błotnego off-roadu po większym deszczu. Na plus także oświetlenie. Nowe słupy i energooszczędne LEDy zrobią robotę po zmroku. Jest też kanał technologiczny na przyszłość, czyli infrastruktura gotowa na kolejne nowinki. No i ważne, zadbano o dostępność, bo pojawiły się krawężniki wtopione, ułatwiając poruszanie się. Przenoszę się teraz do Dobrzejowicy w gminie Żukowice. Tam trwa konkretna przebudowa. Ponad pół kilometra drogi przechodzi solidny lifting za ponad 1 900 000 złotych. Aktualnie ciężki sprzęt nie bierze jeńców. Zniknęła stara nawierzchnia i krawężniki, a drogowcy szykują teren pod kanalizację deszczową. I to jest kluczowy etap, bo dobre odwodnienie to dłuższe życie asfaltu i mniej niespodzianek dla kierowców. W planach nowa jezdnia, chodniki i pełen system odprowadzania wody. Finał prac przewidziano na lipiec, więc jeszcze chwila cierpliwości i będzie można jeździć jak po stole. To szybkie podsumowanie na koniec. W Potoczku mamy gotową, bezpieczną i nowoczesną drogę zamiast błocistego odcinka. A w Dobrzejowicach trwa intensywna przebudowa, która już latem przyniesie kierowcom i mieszkańcom zupełnie nową jakość jazdy. I tym akcentem kończę te motoniusy w Radiu LK Zagłębia Miedziowego, życząc Wam szerokości.
2: Moto News.
0: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
0: Reklama.

To Kaganny na antenie Radio Loka Zagłębia Miedziowego, 25 minut po godzinie 15 teraz na zegarze. Po majowym weekendzie jest co wspominać. Sporo też zdjęć do oglądania z majówkowych wydarzeń, które znajdziecie w naszym portalu Zagłębia Miedziowego, miedziowe.pl, w nowych galeriach foto. A skoro jesteśmy już przy powtórkach i wspomnieniach, no to to, co wydarzyło się dzisiaj po 9.15 i nazywa się temat dla reportera, będzie raz jeszcze okazja, żeby posłuchać Państwa telefonów, które dzisiaj pojawiały się na żywo w audycji Temat dla reportera, bo powtórka tego programu jak zwykle o 19.15 już teraz zapraszamy.

0: Reklama.
1: Wspinamy się!
2: Nurkujemy! Zwiedzamy!
1: Fotografujemy!
2: Cały świat!
1: Z Planet Tours!
2: Świat w zasięgu ręki! Egzotyka, rejsy statkiem wycieczkowym, w czasy wycieczki objazdowe.
1: Zanzibar, Malediwy, Oman, Seszele i inne kierunki. I parking lub walizka gratis.
2: Biuro podróży Planet Tours w Galerii Glogowia.
1: Telefon 739 001 100.
3: Okej, filtruj trzy pokoje, parterowy taras blisko parku.
4: O! To jest to! Idealnie! Bierzemy!
5: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
4: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
5: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
6: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Głogowie, Lubinie, Polkowicach, Prochowicach, Grębocicach, Rudnej i Chocianowie. Szczegóły na bswschowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
7: Złom!

0: fajny.
1: 500 545 500, słomu i grata PL.
2: Reklama.
3: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: nigdy nie przeminą.
1: Reklama.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff. Jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Głogów, Aleja Wolności 42.
1: Reklama.

16 minut do godziny 16. Nasz powerplay po raz kolejny wybrzmią na antenie radiowca Zagłębia Miedziowego. Bring Your Love to wyraźny muzyczny singiel, sygnał, że Madonna znów tym singlem zamierza dominować na parkietach i listach przebojów. Nie tylko singlem, ale także całą płytą 3 lipca cały nowy krążek tej artystki. Madonna i Sabrina Carpenter. I to oczywiście był ich wspólny singiel, nasz powerplay Bring Your Love.

Niecałe 10 minut do godziny 16. Pięknie nam zaśpiewała Sandra swój przebój sprzed wielu lat. Pięknie zaśpiewa też już teraz Andrzej Piaseczny. Pięknie Państwa powita Waldek Kaczmarek po godzinie 16. To po wiadomościach on właśnie pojawi się przed radiowym mikrofonem, a za wspólnie spędzony czas już teraz dziękuję. Mariusz Norman. Pozdrawiam. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego, podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie.

0: maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnia.
1: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
2: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
3: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
4: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka. Przyjemna matura.
1: Nawet nie była taka trudna. Może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
5: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
0: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych. Potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku na Rysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
6: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
0: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 zł na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
7: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
0: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 zł.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Czas na informacje lokalne Radia Elka z Zagłębia Miedziowego. Marcin Hałusek. Zapraszam. W nocy w rejonie Mariny w Głogowie doszło do groźnego wypadku. Mężczyzna spadł z mostu kolejowego, jednak zdołał sam wezwać pomoc i wskazać miejsce, w którym się znajduje. Zgłoszenie wpłynęło około godziny 1:30. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej oraz łódź ratowniczą. Poszkodowany został odnaleziony na wysepce w nurcie rzeki. Strażacy udzielili mu pierwszej pomocy, następnie przetransportowali go łodzią na brzeg i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego oraz policji. Mężczyzna z urazem nogi trafił do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Pierwszy maturalny stres już za nimi. Tegoroczni abiturienci mają za sobą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jednym z tematów wypracowania był wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Na rozwiązanie arkusza mieli 4 godziny, ale część maturzystów oddała pracę i opuściła salę znacznie wcześniej. Jak poszło, o to zapytaliśmy uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego w Lublinie.
2: Dzień dobry, maturzyści. Skończyliście przed czasem. Słuchajcie, powiedzcie mi, temat trudny, lekki?
3: No napisałem, ale był trudny.
4: Jaki praca ma wpływ na człowieka i jego rzeczywistość? Wydaje mi się, że temat dosyć prosty, choć nie lubię zbytnio motywu pracy, bo trzeba odwołać się do lektur, między innymi do lalki, której średnio lubię. I ogólnie wydaje mi się, że poradziłem sobie dobrze, 70% będzie.
2: A wy?
5: Myślę, że przyjemny temat. Myślę, że łatwo się pisało w miarę. Takie nie ciężko było dobrać jakiś motyw lektury, ale myślę, że kardynalny błąd też mógł się gdzieś zakraść, więc nie będziemy jeszcze mówić jak.
6: Byleby 30.
2: Jak ci poszło? Powiedz mi, jak tak, jak przypuszczasz?
7: Myślę, że dobrze, temat rozprawki mi się podobał i całkiem były przyjemne też zadania, wszystko wiedziałam i myślę, że dobrze.
8: Wydaje mi się, że poszło mi dobrze. Napisałem to, trochę stresowałem się przez fakt, że napisałem to szybciej niż inni, ale sprawdziłem to parę razy i wydaje mi się, że mimo tego jest okej.
1: W szkołach średnich prowadzonych przez powiat lubiński do tegorocznego egzaminu dojrzałości przystępuje łącznie 806 absolwentów oraz 130 osób z roczników ubiegłych. To jednak dopiero początek maturalnego maratonu. Jutro o godzinie 9 absolwenci zmierzą się z egzaminem z matematyki. Akcja Głogów dla Litewki to forma upamiętnienia zmarłego niedawno posła znanego z zaangażowania w pomoc zwierzętom. Jutro, 5 maja, na placu między ratuszem a teatrem w Głogowie odbędzie się zbiórka karmy i akcesoriów dla czworonogów. W godzinach od 18 do 20 mieszkańcy będą mogli wesprzeć azyl przy ulicy Portowej oraz schronisko we Wrublinie Głogowskim. Organizatorami wydarzenia są poseł Łukasz Chorbatowski i Fundacja Rozbieg.
9: Otrzymywaliśmy bardzo dużo sygnałów od mieszkańców tutaj Głogowa i okolic, czy planujemy zorganizować jakąś akcję, czy Głogów zorganizuje jakąś akcję, więc jak najbardziej temat też jest nam bliski, więc oczywiście nie było innej opcji, żeby odmówić w tak pięknej, słusznej sprawie i żeby uczcić pamięć Łukasza Litewki.
1: Powiedziała Anna Brodowska, dyrektor biura posła Chorbatowskiego. Osoby, które jutro nie będą mogły dotrzeć na akcję, mogą przynosić karmę i akcesoria do biura poselskiego Łukasza Chorbatowskiego w Głogowie przy Balwierskiej, mówi Monika Przybyłowicz-Szewczyk z fundacji.
10: Będziemy pomagać Amikusowi schronisku we Wrublinie. Podali nam konkretne potrzeby, jakie mają zwierzęta. Najbardziej potrzebne są dobrej jakości karmy lecznicze dla zwierząt starszych, dla zwierząt po sterylizacji oraz podkłady, obroże dla psów, koce. Całą listę tych produktów mamy na stronie, na fanpage'u i na wydarzeniu. Bardzo apelujemy, żeby jednak nie kusić się o zakup karmy typu marketowej, typu Pedilipal albo Chapi, ponieważ one tak naprawdę nie mają takich wartości, że to będą to wyrzucone pieniądze, a lepiej kupić mniejszą paczkę dobrej karmy niż wielki worek Pedilipal.
1: A po więcej wiadomości z regionu zapraszam na portal miedziowe.pl.
0: Radio Elka, lokalne radio.
11: Reklama.
12: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
13: Mm.
11: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
13: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
14: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
15: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
16: Elka. Reklama.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego biura podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
2: Okej, filtruj trzy pokoje, parterowy taras blisko parku.
3: O, to jest to! Idealnie, bierzemy!
4: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
3: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
4: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
5: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Głogowie, Lubinie, Polkowicach, Prochowicach, Grębocicach, Rudnej i Chocianowie. Szczegóły na bspskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
6: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Głogów, Aleja Wolności 42.
0: Reklama.
9: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Głogów, Aleja Wolności 42.
0: Reklama.

where it's done. So keep moving.

0: Reklama.
1: Misiu, gdzie jedziemy zimą na wakacje? Może na Dominikanę?
2: Nie, jedziemy do Kenii.
1: A może Margarita albo Seszele?
2: Ech, sam już nie wiem. Lepiej chodźmy do Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają tam pełną ofertę polskich i niemieckich organizatorów w najlepszych cenach, a dodatkowo parking lub walizkę gratis. Planet Tours Galeria Glogowia. Telefon 739-001-100. glogow@planettour.pl.
3: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
0: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzona.

0: Naszym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
1: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
2: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
1: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Marcin Hausek, zapraszam na informacje lokalne Radia Elka Zagłębia Miedziowego. W czwartek przed majówką w Lubinie doszło do groźnego wypadku na ulicy Krupińskiego. Kierowca Skody potrącił dwie piesze kobiety, uderzył jeszcze w mur wiaty śmietnikowej i uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy. Obie poszkodowane w wieku 54 i 56 lat trafiły do szpitala. W porzuconym aucie został 20-letni pasażer, którego świadkowie wskazali jako uczestnika zdarzenia, relacjonuje Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
2: 20-letni mężczyzna był nietrzeźwy, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany, nie potrafił wskazać danych kierującego. Mundurowi ustalili jedynie pseudonim kierującego Skodą. Funkcjonariusze natychmiast podjęli intensywne poszukiwania sprawcy oraz sprawdzili zapisy monitoringu miejskiego. Przesłuchali świadków zdarzenia, ustalili możliwe miejsce przebywania podejrzanego, jednak okazało się, że od dłuższego czasu nie przebywał pod tym adresem. Determinacja policjantów, wymiana informacji z dyżurnym i rozpoznanie w terenie doprowadziły funkcjonariuszy do podejrzanego, którym okazał się 21-letni mieszkaniec Lubina. Został zatrzymany na osiedlu przy lesie, był nietrzeźwy, wydmuchał 1,2 promila alkoholu.
1: 21-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia bez udzielania pomocy. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do 3 lat więzienia. Polski już za nimi, jutro matematyka, a w środę nowożytny język obcy. Maraton maturalny ruszył pełną parą. Z radiowym mikrofonem byliśmy dziś m.in. w pierwszym liceum w Głogowie. U dyrektora Janusza Kosałki stresu nie było widać, podobnie jak u uczniów.
3: U nas kurier był zaraz po godzinie 6, także zabezpieczyliśmy te materiały maturalne. 184 maturzystów, także dość duża grupa. Nie wszyscy mieszczą się w auli, także jeszcze w salach lekcyjnych uczniowie też będą pisali egzamin maturalny. Trzymamy za nich kciuki i najważniejsze po prostu zacząć tą maturę na spokojnie. Ten pierwszy egzamin to tak dużo emocji, dużo nerwów, ale myślę, że każdy z nich powinien po prostu podejść jak do jednej z wielu próbnych matur, przecież są obyci z tymi arkuszami, więc powinni dać sobie radę.
4: Jan Panenka.
5: Jak jesteś przygotowany?
4: Dobrze, 12 lat się uczyłem.
5: Weekend, majówka, jak spędziłeś, jeszcze powtarzałeś, czy już bardziej się wyciszałeś, szykowałeś się na ten egzamin?
4: Nie, to już człowiek dużo nie powtórzy.
6: Marcin Budzna. Myślę, że w miarę w porządku. Nie, nauczyłem się, ale wczorajszy dzień już tylko odpoczynek.
1: Jak zwykle maturzyści zmierzyli się z dwoma tematami do wyboru. W tegorocznej odsłonie egzaminu z języka polskiego dotyczyły one wpływu pracy na człowieka i jego otoczenie oraz tego, kiedy i dlaczego ważne staje się dla człowieka to, jak postrzegają go inni. Blisko 400 zawodników stanęło na starcie w Obiszowie, gdzie sportowo uczczono święto flagi. Trzecia edycja biegu Wolf Race szlakiem Dziadoszan przyciągnęła zarówno amatorów, jak i zawodników elity. Na uczestników czekały nie tylko dystanse od kilku do 10 kilometrów, ale też niemal 40 wymagających przeszkód. Nie brakowało emocji. Jak podkreślali biegacze, wymagającym przeciwnikiem okazała się także wysoka temperatura. Materiał Macieja Iżyckiego.
7: 41 przeszkód, ponad 10 km, 600 metrów, mocne wzniosy, bagienka, przejście przez bagna, przejście przez cały staw, no i masę różnych elementów na trasie, od podbiegów, po zbiegi, po liście, korzenie, wejścia, trasy utwardzone, więc naprawdę ta trasa, to słyszałem was po opiniach, jest naprawdę kozacka. Przechodzimy do zwycięzczyni kategorii elit kobiet. Pierwsze miejsce, Olga Szojda!
8: Jestem Ola Szojda i jestem z Tychów, ze Śląska.
9: Jako pierwsza dziewczyna przybiegłaś w tym biegu. Na jakim dystansie biegłaś?
8: Na dystansie 10 kilometrów.
9: Taki morderczy dosyć dystans, zwłaszcza w taką pogodę jak dzisiaj, kiedy świeci słońce, jest ciepło.
8: No, było ciężko, bo tutaj jedyny moment, w którym był cień, no to tam w lesie. Ale to nie było jakoś super dużo tego cienia. No jednak cały czas tu pod górkę, tu z górki, w słońcu, no to ciężko trochę.
9: Widziałem cię na tych ostatnich przeszkodach. Widziałem też, że dużo energii kosztowało cię przebiegnięcie tego dystansu i pokonanie tych przeszkód.
8: No, to prawda. Jeszcze przy takim słońcu, to w ogóle szacun dla wszystkich, którzy w ogóle wystartowali.
9: Która z tych przeszkód była najtrudniejsza?
8: Pogoda. Za ciepło, zdecydowanie nie dla mnie taka pogoda.
7: Przechodzimy do kategorii mężczyzn elit. I najszybszy w dniu dzisiejszym, pierwsze miejsce elity, Michał Porębski!
10: Michał Poremski jest dziko komando z Łodzi.
11: Aż z Łodzi przyjechałeś tutaj, żeby pobiegać po górkach w Obiszowie?
10: Tak, oczywiście, ponieważ jesteśmy stowarzyszącym klubem z Marcinem. Wspieramy go, my też trenujemy pod Wolfa, więc takiego pięknego biegu nie dało się po prostu nie ominąć.
11: Jak się biegło? Dzisiaj takie warunki no trochę niesprzyjające, bo mimo wszystko jest gorąco.
10: Tak, gorąco, niesprzyjające, ale takie właśnie warunki będą w Hiszpanii, na Mistrzostwach Europy. Będzie gorąco, będzie ponad 30 stopni, więc to są idealne odzwierciedlenie, co nas czeka w Hiszpanii. Bardzo piękne.
0: Radio Elka, lokalne radio.
12: Reklama. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
0: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
12: Reklama.

0: Reklama.
1: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
0: Reklama.

0: Lubuskim. Reklama.
1: Rondo Taxi Lubin. Wygodnie, tanio i zawsze na czas. Rondo Taxi. Jesteśmy dostępni na okrągło. Zadzwoń 76 844 44 90 lub zamów SMS-em 669 919 919. Otrzymasz potwierdzenie wysłania taksówki. Rondo Taxi. Najkrótszy czas dojazdu do klienta.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Głogów, Aleja Wolności 42.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego, a tak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
1: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdydurkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
2: Do przemyślenia.

0: Myślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
1: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: A jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
1: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magdalena rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie trzy razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Tydzień temu Bayern Monachium zapewnił sobie kolejne mistrzostwo Niemiec, a teraz poznaliśmy nowego mistrza Włoch. Tytuł na trzy kolejki przed końcem wywalczył Intermediolan Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski i FC Barcelona muszą jeszcze poczekać. Michał Waszkiewicz.
5: Inter w tym sezonie we Włoszech grał najrówniej. Końcówkę miał piorunującą i wygrywający z Parmą 2-0 zapewnił sobie 21. mistrzostwo w historii. Kibice od razu po meczu wyszli na Piazza Duomo świętować. Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po dwóch latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku. Coś wspaniałego. Każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał, dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem.
4: A dziś w La Liga zakończenie 34. kolejki. W ostatnim meczu tej serii gier walcząca utrzymanie Sevilla podejmie o 21:00 Real Sociedad.
6: Reklama. Gorąco.

0: KFC. Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
3: Reklama.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonów Dacia. Górny Poczynek, Lubin, ulica Słowiańska 23-25, Głogów, Kamienna Droga 20.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.

0: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
1: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
0: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
2: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
3: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
4: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
0: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści

0: jeździ tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
1: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka, chyba jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
0: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma, tu cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019. Pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu, złoto wywalczył w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu tenisistek i przygotowuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
3: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Aryna Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszymowym French Open.
2: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był Bernard Hinault w 1985 roku. W kwietniu utalentowany kolarz wygrał wyścig dookoła kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stradę Bianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca, a zakończy 22 dni później w Paryżu.
4: Radio Elka, lokalne radio.
5: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Elka, Zagłębia Miedziowego, Głogów, Polkowice, Lubin i Legnica. Dziś w kalendarzu 4 dzień maja, poniedziałek, czyli do końca roku 241 dni pozostało, a dzisiaj imieniny jeszcze obchodzą Florian, Grzegorz, Michał i Monika. Zatem jeśli są w gronie waszych znajomych, rodziny, koniecznie złóżcie im życzenia. Wszystkiego najlepszego. Dziś też w kalendarzu świąt nietypowych obchodzimy Dzień Strażaka, Hutnika i Kominiarza. Wszystkiego najlepszego.

0: Teraz już jak co godzinę czas na informacje meteorologiczne. Idzie załamanie pogody. Zaczyna się od tego, że już w tej chwili jest pochmurnie. Dzisiaj w nocy temperatura spadnie nam do 12-13 stopni. Wtorek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. W środę burzowo. Jutro do 20 stopni to maksymalne wskazanie. W środę 18. W czwartek duża zmiana temperatur, bo 12 stopni deszczowo. Natomiast od piątku powróci do nas słońce. Nieco wyższe temperatury. Na weekend około 20 stopni.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
5: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.

0: codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
2: Na zegarze już 15 minut po godzinie 9:00. Zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera w studio. Leszek Wspaniały. Dzień dobry.
3: Jestem, witam serdecznie. Poniedziałek pomajówkowy. Witam ciebie, Kasiu. Kasia prowadzi dzik od samego rana z wami. No jestem ciekawy, czy podczas tej pięknej, słonecznej i bardzo ciepłej majówki coś wokół siebie zaobserwowaliście. Natomiast my dzisiaj od kwadransa mocno trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, bowiem ci dzisiaj pili do maratonu maturalnego. Oczywiście zaczynają od języka polskiego. Od wczesnych godzin porannych w naszych serwisach możecie posłuchać, jakie nastroje im towarzyszą przed tym pierwszym egzaminem. Dość ciekawą rzecz do naszego radiowego mikrofonu powiedział dyrektor pierwszego ogólniaka w Głogowie Janusz Kosałka, żeby uspokoić nerwy, podejść na spokojnie do tej matury. Łatwo się oczywiście mówi, gorzej z wykonaniem. Natomiast no, szereg próbnych matur i tych arkuszy maturzyści rozwiązują. Tak więc są z tym obyci. Jeśli podejdą do tego na spokojnie, to powinno być dobrze. To są słowa dyrektora pierwszego ogólniaka. No i mamy taką nadzieję, że tak też dziś będzie. Polski dziś, matematyka jutra, potem język obcy, potem rozszerzenia i te wszystkie dodatkowe przedmioty, które sobie maturzyści powybierali. A wy, jeśli chcecie nam coś zgłosić albo wysłać kwiaty i motyle, to musicie wybrać numer 767-400-400. Dziś oczywiście od samego rana nie brakuje nowych informacji w portalu miedziowe.pl. Jedna ta taka dramatyczna o tym, jak mężczyzna spadł z mostu kolejowego w Głogowie i nocna akcja ratunkowa strażaków między innymi, i dzięki uprzejmości głogowskich strażaków mamy też zdjęcie poglądowe z tej nocnej akcji właśnie. Natomiast wracając do tematów nadodrzańskich, to możecie też wrócić do galerii zdjęć z piątku, kiedy no, miało przypłynąć kilkanaście, przypłynęło kilka, ale dobre i to na dobry początek. Jednostek pływających łącznie ze statkiem kultury przycumowało w marinie w Głogowie i tym samym sezon turystyczny odrzański, wodniacki został zainaugurowany. Nie brakowało też warsztatów i różnych ciekawych wydarzeń około rekreacyjnych i tych dotyczących bezpieczeństwa już na brzegu. Natomiast na wodzie można było poobserwować, jak te stateczki przy pięknym słońcu majowym wpływają właśnie do Głogowa. Zresztą obszernej galerii zdjęć z wydarzeń patriotycznych, sportowych w portalu miedziowe.pl nie brakuje i dzisiaj też kolejnych nie zabraknie. Nie martwcie się, pracujemy nad tym, żeby było co przeczytać, co pooglądać na miedziowe.pl. Jeśli chodzi o temat dla reportera, no to z Kasią czekamy. 9:18 na zegarkach, poniedziałek, pierwszy w maju temat dla reportera, pierwszy pomajówkowy, pierwszy w tym tygodniu. Nie pozostaje nic innego, jak telefonować.
2: Koniecznie 767-400-400 zapraszamy. Do 9:45 trwa temat dla reportera, czekamy na wasze zgłoszenia i tematy, które wymagają interwencji naszych dziennikarzy. No, dłuższy troszkę był dla niektórych weekend, więc może więcej zobaczyliście w naszym regionie. Może są miejsca, które wymagają naprawy. To jest ten moment, kiedy możecie do nas zadzwonić i zgłosić. I teraz już mamy pierwszą osobę na linii. Dzień dobry, witamy.
3: Słuchamy, dzień dobry.
4: Witam.
2: Słuchamy.
4: Dzień dobry. Ja w sprawie tego przejścia na Gomułki. Nareszcie pomalowali.
3: No widzi pani, bardzo się cieszymy. Rozumiem, że jest przejście dla pieszych pasy wymalowane. Tak, jest to
4: tak,
3: znak? Jest?
4: Ale tylko na ulicy z Gomułki na Kościuszki, a na Chopina już nie.
3: Mhm. Czyli to, ale kwiaty i motyle się należą, czy nie?
4: No należą się, choć dużo spóźnione i nie wiem, no. No wreszcie możemy spokojnie przejść i nie musimy się martwić, że nas ktoś rozjedzie na ulicy. Bardzo dziękuję, tylko nie wiem dlaczego tylko na jednym skrzyżowaniu, a na Chopina już nie ma.
3: No to Chopina jeszcze zgłosimy. Bardzo dziękujemy, to wysyłamy kwiaty i motyle.
2: Dziękujemy.
4: Dziękuję ślicznie.

0: Świat i motyle numer jeden w dzisiejszej audycji, a teraz telefon numer dwa. Już ktoś do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy.
1: Słuchamy, dzień dobry.
2: Halo.
0: Tak, słuchamy.
2: Co tak słabo słychać?
1: My pana bardzo dobrze słyszymy.
2: Chodzi mi o ścieżkę rowerową z Wilkowa na Wysanów. Mhm. Wzdłuż Odry. Wywróciło się tam potężne drzewo na, na ścieżkę rowerową i przejechać nie idzie.
1: Tam jest
2: na wale.
1: No to jest wał, a nie ścieżka rowerowa z tego co wiem, tak?
2: Tak, ale tam na wale są znaki takie informacyjne, ścieżka rowerowa na drzewach.
1: Ale to już teren bliżej Wyszanowa czy bliżej Wilkowa?
2: Bliżej Wilkowa, to się tak można zakwalifikować do Leśnej Doliny.
1: Okej, okay, no dobrze, no to będziemy zgłaszać. Dziękuję bardzo.
2: No, ja również dziękuję.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia. I zapraszamy kolejną osobę pod numer 767-400-400, 9.20 dopiero na zegarze. Zachęcamy, dzwońcie, opowiadajcie, co się wydarzyło w naszym regionie, co trzeba naprawić, zmienić, ulepszyć być może. 767-400-400, a może dobre wieści, tak jak pierwsza słuchaczka dzisiaj, z informacjami, że już pewne zmiany zaszły w naszym regionie na lepsze, no to wówczas można wysłać kwiaty i motyle osobom, które się do tego przyczyniły. 767-400-400.
1: Tak, a jak jesteśmy już przy drogach rowerowych, to przypomnę, że przed kilkoma dniami władze gminy Głogów podpisały umowę z wykonawcą, firmą PBD, która zajmie się budową asfaltowej drogi rowerowej łączącej Stare Serby z Kluczami. Tak więc tutaj będzie można już w sposób bezpieczny przejechać właśnie tą dwukilometrową około albo ponad, musiałbym sprawdzić, wrócić do swojej informacji trasy. Bardzo nas to cieszy, że powolutku, małymi krokami, jednak sytuacja ta infrastrukturalna, jeśli chodzi o drogi rowerowe w regionie, będzie się poprawiać. Oczywiście jeszcze lata muszą upłynąć, zanim to wszystko będzie tak ładnie połączone ze sobą, no ale no, nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu wszystkie drogi rowerowe powstały. Liczymy na to, że one, ich kilometraż będzie się zwiększał praktycznie z każdym rokiem. W to mocno wierzymy. 767-400-400, poniedziałkowy temat dla reportera trwa. Maturzyści piszą egzamin z języka polskiego, a my czekamy z Kasią na wasze telefony.
0: 767-400-400, pod tym numerem na was czekamy. Dzwońcie, korzystajcie. Pierwszy temat dla reportera w tym tygodniu. Niech więc będzie to audycja pełna tematów, które chcecie zgłosić. Może to tematy przypominajki. Z takimi też przecież do nas dzwoni. No i zapraszamy. 767-400-400.
1: Chciałbym delikatnie zagaić temat, który szerzej pojawi się dzisiaj na naszej antenie o 14.15, kiedy gościć w studiu będziemy Monikę Przybyłowicz-Szewczyk z Fundacji Rozbieg, a także Joannę Brodowską, dyrektor Biura Poselskiego Łukasza Chorbatowskiego, bowiem odpowiadając na zapytania mieszkańców regionu, jutro między ratuszem a Teatrem imienia Andreasa Gryfiusa organizowana jest akcja Głogów dla Litewki. Jak wiemy, tragicznie zmarły parlamentarzysta, społecznik, dużo swojego czasu poświęcał pomocy zwierzętom, no i też jutro tym zwierzętom z Amikusa Sportowej i ze schroniska we Wrublinie Głogowskim będzie można pomóc, przynosząc m.in. karmy mokre i suche, wysokiej jakości, nie te marketowe, tylko te, które naprawdę dają dużo wartości odżywczej, czy starszym psiakom, czy tym, które mają problemy zdrowotne, no ale dziś więcej o tym na naszej antenie o 14.15, no i oczywiście w portalu miedziowy.pl. Oprócz karm oczywiście dobrej jakości dla szczeniąt i kociąt, także również karma dla wspomnianych już dorosłych psów i kotów, podkłady, obroże dla małych piesków, koce i tak dalej, i tak dalej. A cała akcja Głogów dla Litewki 5 maja od 18 do 20. Zapraszamy i zachęcamy do przyłączania się, do udziału w tym hołdzie dla Łukasza Litewki. Jutro od 18 do 20.
0: Tak, a dzisiaj szczegóły na ten temat o 14.15 przypominamy. 767-400-400, przypominamy też numer do nas na antenę, gdybyście chcieli zadzwonić, a do tego namawiamy, to jak najbardziej wybierzcie właśnie ten numer 767-400-400, no i dajcie znać, co trzeba zmienić w naszym regionie, co wymaga naprawy, poprawy, co już się zmieniło na lepsze. Może kwiaty i motyle nawet chcielibyście wysłać w ramach podziękowania, to bardzo oryginalna forma. Zachęcamy. 767 400 400, ale nikt nie dzwoni.
1: Bardzo niebezpiecznie było wczoraj, wręcz dramatycznie, podczas meczu Orlen Superligi Szczypiornistek w Lubinie. Wydawałoby się, że wszystko jest już poukładane. Kibice na ostatnią minutę wstali, żeby bić brawa dla obu derbowych rywali. Tymczasem na 50 sekund przed końcem zdarzenie Natalii Janas z Iwaną Gakidową tak nieszczęśliwe, że rozcięta skóra na czole skrzydłowej Zagłębia, wybite zęby kołowej Kobierzyc i do, jakby tego było mało, jeszcze jedna z zawodniczek niegrających z Kobierzyc, będąca na trybunach, też zemdlała. Potrzebna była interwencja ratowników medycznych. Mamy nadzieję, że wszystkie osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu wczoraj podczas tych derbów, są już na nogach i szybko wracać będą do zdrowia. A galerię zdjęć z meczu zwycięskiego Miedziowych z Kobierzycami znajdziecie na miedziowe.pl, podobnie jak zdjęcia z wczorajszego zwycięskiego meczu Chrobrego z GKS-em Tychy, 3-2. Chrobry w dalszym ciągu w walce o zajęcie jak najwyższego miejsca w barażach o PKO BP Ekstraklasę, a na tym najwyższym szczeblu rozgrywek wczoraj bez goli na KGH Zagłębia Arena, mecz Zagłębia z Krakowią 0-0, no i Miedziowi już bez szans na tytuł, ale wciąż z szansami na grę w europejskich pucharach. Zdjęcia z tychże wydarzeń na miedziowe.pl, tak jak cała masa żywej lekcji historii i biało-czerwonych kolorów na okolicznościowych imprezach pierwszo-, drugo- i trzeciomajowych ode mnie, od Iwony Mierzwiak. Możecie oglądać, zobaczyć, jak pięknie to wszystko wyglądało przy pięknej, słonecznej, majowej aurze.
3: Reklama.
4: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50 na 50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
7: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: Reklama.
6: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
7: Powtórka audycji o 19.15.
0: Zaczynamy drugą część audycji, 9.31 na zegarze. Temat dla reportera to oczywiście audycja, w której zgłaszacie tematy, które wymagają interwencji naszych dziennikarzy. Pod numerem 767 400 400 czekamy na wasze telefony.
1: Właśnie obrabiamy zdjęcia z jeszcze przed rozpoczęciem pisania, bo oczywiście jak już dziewiąta wybiła, to dziennikarzy na salach egzaminacyjnych maturalnych nie mogło być, ale tak od stresu przez uśmiech po koncentrację, tak można ocenić w miny i postaci maturzystów, których odwiedziliśmy z aparatem i z mikrofonem. Oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki, bez względu na to, czy są to licea, technika w całym Zagłębiu Miedziowym. Napiszcie tak, żebyście byli z siebie zadowoleni. 9.33 na zegarkach, czekamy. Temat dla reportera poniedziałkowy. Liczymy na to, że w drugiej części też pojawi się sporo telefonów, a też i kwiaty, i motyle, bo te zawsze chyba nas najbardziej cieszą, jeśli chodzi o właśnie sytuację w regionie, która się poprawiła. Dziś też na naszej antenie przypominać będziemy, że jutro wracają po dłuższej przerwie wtorki z historią. Michał Gurawski wrócił już do zdrowia i zapraszać będzie Was na 17 na jutro do Teatru imienia Andreasa Gryfiusa. Opowiadał będzie o jednym chyba z najbardziej znanych prezydentów Stanów Zjednoczonych, Ronaldzie Reaganie, i wcale, jak się okazuje, nie takiej postaci tylko i wyłącznie jednokolorowej. Czarne to czarne, białe to białe, ale to Michał Gurawski już zapewne barwnie opowie o tym. No i zachęcamy do tego, żeby jutro o 17 teatr odwiedzić. Wracają wtorki z historią. Co nas bardzo cieszy i bardzo nas też cieszy powrót do zdrowia Michała.
0: Właśnie. I też dzisiaj po południu w okolicach 12.15 opowie, czego też spodziewać się po jutrzejszym wtorku z historią, ale też opowie, co przygotował za tydzień, bo 12 maja oczywiście kolejny wtorek z historią.
1: Wtorek z historią, poniedziałek z tematem dla reportera, tak jak od poniedziałku do piątku. Jesteśmy do dyspozycji przez 30 minut od 9.15 do 9.45. Przypomnę też, że trwają zapisy na pierwsze Mistrzostwa Głogowe w grillowaniu z przymrużeniem oka. To organizuje Stowarzyszenie Nowa Przestrzeń w nadchodzący weekend. Zapisywać się można, trzeba tylko znaleźć na Facebooku stronę Stowarzyszenia Nowa Przestrzeń. Tam można albo mailowo, albo przez Messengera, przez WhatsAppa zgłosić swoją drużynę 3 czy 5 osobową, a to w tym wydarzeniu nie chodzi będzie tylko i wyłącznie o przygotowanie pysznych potraw, ale jak to sama nazwa mówi, z przymrużeniem oka, czyli będą też różnego rodzaju konkurencje. Z przymrużeniem oka i z uśmiechem na twarzy. Mamy nadzieję, że w centrum odrzańsko-turystycznym Neptun rodziny się stawią w weekend i będą mogły się świetnie bawić. Świetnie bawić się i pomagać będzie można 9 maja podczas 16. głogowskiej akcji zbiórki krwi Motokrew. To już 9 maja od 11 do 15 na bulwarze nad Odrzańskim. Ci, którzy chcą w tym dniu zdać krew, prawdopodobnie unikną kolejek, bo nie jeden, a dwa krwiobusy pojawią się na bulwarze nad Odrzańskim. Oczywiście nie zabraknie pokazów ratownictwa drogowego, do tego losowanie nagród wśród osób zdających krew, parada motocykli ulicami miasta, gry i animacje dla najmłodszych, no i też zbiórka pieniędzy na rzecz Szymona Borcz. Będziemy jeszcze bliżej weekendu oczywiście zachęcać do udziału w tym wydarzeniu. Nie zabraknie też koncertów Not So Perfect, a także Luisa Galant zagrają dla tych, którzy na motokrwi się pojawią. Jeśli chodzi o partnerów akcji, od groma tych firm, przedstawicieli samorządów, tak więc zapowiada się piękna impreza w szczytnym celu. Kasiu, 9.36 na zegarkach, druga część tematu dla reportera. Co robimy?
0: Właśnie też się zastanawiam nad
1: czy
0: tym.
1: Czy coś zagramy ponownie?
0: Jeszcze tylko dopowiem, że jutro z kolei po południu o szczegółach imprezy Motokrew na naszej antenie, więc warto się wsłuchać i dowiedzieć się więcej. No i później już oczywiście wziąć udział 9 maja w tej akcji. Już 16 edycja. Kiedy to minęło?
1: Tak, zleciało szybciutko, a to zaczynało się od takiej niewielkiej, może nie, ale jednak no, ci motocykliści zawsze zbierają swoje szeregi wtedy, kiedy trzeba pomagać i nie tylko. Zresztą zapewne około setka, jak nie ponad setka różnego rodzaju maszyn zjawi się w Głogowie 9 maja. I to też będzie taka gratka dla fanów motoryzacji, że będzie można przyjść, zobaczyć, posłuchać tego ryku silników i z całą pewnością fanów motoryzacji na motokrwi też nie zabraknie. Natomiast organizatorzy turnieju charytatywnego siatkówki dla Antosia, który odbędzie się 16 maja w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3, liczą na to, że drużyny w dalszym ciągu będą się zgłaszać, bo im więcej drużyn, tym więcej pieniążków dla Antosia, który potrzebuje finansów na leczenie i rehabilitację. Przypomnę, wpisowe 500 zł od drużyny, przy czym na boisku musi przybywać minimum jedna pani, tak więc takie drużyny mieszane, a przypomnę, że imprezę organizuje UMKS Wolej Głogów. Każda kolejna osoba powyżej limitu 10 osób w drużynie to dopłata 50 zł za osobę, czyli im liczniejsza drużyna, tym większe wsparcie dla Antosia. Zachęcamy, zapraszamy. Zapisy pod numerem telefonu 795 981 229. To jeśli chodzi o zapisy na turniej, natomiast jeśli chodzi o temat dla reportera, tu się nic nie zmienia. 767 400 400. jesteśmy z Kasią do dyspozycji waszej jeszcze przez niespełna 3 minuty.
0: Właśnie, skorzystajcie z tej chwili ostatniej w temacie dla reportera, jeśli chcecie zgłosić temat wymagający interwencji naszych dziennikarzy, a może wysłać kwiaty i motyle. Może jest jakieś miejsce w regionie, które doczekało się zmiany na lepsze, poprawy, naprawy, w zależności od tego, co też tam się wydarzyło. 767-400-400. Pamiętajcie, najlepiej, gdybyście mieli już ten numer wpisany w swoim telefonie, żeby łatwo i szybko go odnaleźć, gdy zajdzie taka potrzeba, by do nas zadzwonić, na przykład w temacie dla reportera. A od poniedziałku do piątku na was czekamy między 9.15 a 9.45. To jest ten czas, kiedy wy możecie do nas zadzwonić i na antenie z nami porozmawiać. A z kolei o 19.15 możecie się usłyszeć na naszej antenie, bo wtedy powtórka audycji, więc...
1: Warunkiem jest, żeby się usłyszeć, trzeba najpierw zadzwonić.
0: Tak, właśnie. 767-400-400 to pod ten numer należy zadzwonić, żeby porozmawiać. Dni robocze i pół godziny aż czasu antenowego rezerwujemy w te dni robocze, aby z wami porozmawiać. Czasami są tematy, które wymagają dłuższej rozmowy, a czasami są takie szybkie tematy, konkretne. Różnie to bywa na wszystkie te osoby i na wszystkie tematy czekamy. 767-400-400. Ale dziś to chyba się już nie doczekamy.
1: Tak zwane szybkie strzały, czyli telefon, pach, temat i rozłączenie i już czekamy na kolejne. A tymczasem ostatnia minuta wam została, drodzy słuchacze, żeby się ewentualnie do nas dodzwonić. W drugiej temacie dla reportera na telefonu się ostatecznie nie doczekaliśmy. No i ta ostatnia minuta pewnie też już niczego nowego nie przyniesie. To, co mamy zanotowane, przekażemy. Natomiast przypominamy też o jutrzejszej akcji Głogów dla Litewki. Zbieramy karmy, akcesoria i smakołyki dla podopiecznych Amikusa na Portowej. No i w Rublin Głogowski schronisko miejskie plac przed ratuszem. Jutro od 18 do 20 karmy wysokiej jakości, nie te bezużyteczne, które niewiele wartości mają w sobie, tylko te, które szczególnie tym zwierzakom po przejściach z problemami zdrowotnymi przydadzą się, żeby miało to jakąś wartość, a nie, jak to mówią to niektórzy, zwykła pasza, która niewiele zwierzakom, kociakom czy psom daje. To co, Kasiu, kończymy. 9.45 blisko, nikt nie dzwoni, nie pozostaje nam nic innego, jak zapraszać na jutro na 9.15.
6: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
7: Powtórka audycji o 19.15. Reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.

0: Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych, są na wydane z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie. Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje, 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę. Na jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
0: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
2: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
0: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
3: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
0: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do

0: Lublina. Daria Kasatkina lub Cathy McNally. Jedna z nich będzie pierwszą rywalką Ligi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmaganiana Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena French od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Daniel Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini.
1: Radio Elka, lokalne radio.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Elka, Zagłębia Miedziowego, Głogów, Polkowice, Lubin i Legnica. Dziś w kalendarzu 4 dzień maja, poniedziałek, czyli do końca roku 241 dni pozostało, a dzisiaj imieniny jeszcze obchodzą Florian, Grzegorz, Michał i Monika. Zatem jeśli są w gronie waszych znajomych, rodziny, koniecznie złóżcie im życzenia. Wszystkiego najlepszego. Dziś też w kalendarzu świąt nietypowych obchodzimy Dzień Strażaka, Hutnika i Kominiarza. Wszystkiego najlepszego.

0: Teraz już jak co godzinę czas na informacje meteorologiczne. Idzie załamanie pogody. Zaczyna się od tego, że już w tej chwili jest pochmurnie. Dzisiaj w nocy temperatura spadnie nam do 12-13 stopni. Wtorek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. W środę burzowo. Jutro do 20 stopni to maksymalne wskazanie. W środę 18. W czwartek duża zmiana temperatur, bo 12 stopni deszczowo. Natomiast od piątku powróci do nas słońce. Nieco wyższe temperatury. Na weekend około 20 stopni.
1: Reklama. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Zmiany w pogodzie. Za chwilę szczegóły od synoptyków. Potem listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. I powrót Stefana Horngachera do polskiej kadry. Marcin Krzemiński. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
0: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze tam chłód i deszcz. Listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania oszustów Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
3: To przestępstwo ma charakter masowy.
2: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
4: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
2: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
3: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
2: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
0: Resort Finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. Przemysław Pozowski.
5: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach

0: 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna.
1: A Horngacher był ostatnio głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
2: Radio Elka, lokalne radio.
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Elka Zagłębia Miedziowego, Głogów, Polkowice, Lubin i Legnica. Dziś w kalendarzu 4 dzień maja, poniedziałek, czyli do końca roku 241 dni pozostało, a dzisiaj imieniny jeszcze obchodzą Florian, Grzegorz, Michał i Monika. Zatem jeśli są w gronie waszych znajomych, rodziny, koniecznie złóżcie im życzenia. Wszystkiego najlepszego. Dziś też w kalendarzu świąt nietypowych obchodzimy Dzień Strażaka, Hutnika i Kominiarza. Wszystkiego najlepszego.

0: Teraz już jak co godzinę czas na informacje meteorologiczne. Idzie załamanie pogody. Zaczyna się od tego, że już w tej chwili jest pochmurnie. Dzisiaj w nocy temperatura spadnie nam do 12-13 stopni. Wtorek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. W środę burzowo. Jutro do 20 stopni to maksymalne wskazanie. W środę 18. W czwartek duża zmiana temperatur, bo 12 stopni deszczowo. Natomiast od piątku powróci do nas słońce. Nieco wyższe temperatury. Na weekend około 20 stopni.
1: Reklama. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.

0: Rosyjska i ukraińska deklaracje wstrzymania walk, tylko daty inne. Potem bilans tragedii w Lipsku, gdzie auto wjechało w pieszych. Będzie też maturalny przeciek.
1: Zostało zrobione zdjęcie.
0: Chodzi o arkusz egzaminacyjny. Marcin Krzemiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją poczynający od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Nawiązał w ten sposób do informacji Reutera. Agencja, powołując się na rosyjską RIA Nowosti, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 41-45. Jedna osoba zginęła, 25 doznało obrażeń w centrum Lipska, gdzie po południu samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie służby nie podały dalszych szczegółów dotyczących jego tożsamości i możliwych motywów działania. Jak poinformowało lokalne radio, świadkowie opisują sprawcę jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
1: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka na jeden z wybranych tematów: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Przypomnę, że jutro pisemny z matematyki. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza.
2: Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
0: Na konkretnie niech żyje nam miś. Premiera tego filmu odbyła się 4 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu.
3: Radio Elka, lokalne radio.
4: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Elka, Zagłębia Miedziowego, Głogów, Polkowice, Lubin i Legnica. Dziś w kalendarzu 4.

lat, dzień maja, poniedziałek, czyli do końca roku 241 dni pozostało, a dzisiaj imieniny jeszcze obchodzą Florian, Grzegorz, Michał i Monika, zatem jeśli są w gronie waszych znajomych, rodziny, koniecznie złóżcie im życzenia. Wszystkiego najlepszego. Dziś też w kalendarzu świąt nietypowych obchodzimy Dzień Strażaka, Hutnika i Kominiarza. Wszystkiego najlepszego.

0: Teraz już jak co godziny czas na informacje meteorologiczne. Idzie załamanie pogody. Zaczyna się od tego, że już w tej chwili jest pochmurnie. Dzisiaj w nocy temperatura spadnie nam do 12-13 stopni. Wtorek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. W środę burzowo. Jutro do 20 stopni to maksymalne wskazanie. W środę 18. W czwartek duża zmiana temperatur, bo 12 stopni deszczowo. Natomiast od piątku powróci do nas słońce. Nieco wyższe temperatury. Na weekend około 20 stopni.
1: Kochaj z Radiem Elka.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio
2: i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio
2: i niech będzie nas więcej.